0: Golce w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry występują, za to poranny program. Coś tam jednak, mimo że po ciemku się ubierali, jednak coś znaleźli.
1: Coś jesteś, mamy na
0: coś
1: sobie.
0: Mamy, coś mamy. Dzień dobry, witamy. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry,
0: Piotr,
2: też nie śpimy.
0: Jakim?
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Za chwilę was zaprosimy na pierwsze o poranku wiadomości.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 6, 14 października dzisiaj w kalendarzu i to jest środa, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty przypominające drona. Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Papież już po operacji. Usunięto mu fragment prawego płuca. Kolejny tajemniczy obiekt nad Bałtykiem. Późnym popołudniem spacerujący po plaży w Karwi natrafił na fragmenty czegoś, co przypominało drona. Na miejsce natychmiast pojawiła się żandarmeria wojskowa i policja. Żołnierze i funkcjonariusze zabezpieczyli teren. Znalezione fragmenty są badane. Dziś sąd zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał 9 zarzutów, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą siłą organu konstytucyjnego prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
3: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu

0: mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała właśnie Komisja Wenecka. Po jej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
1: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
0: A chodzi o czwórkę sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz o sędziego wybranego we wrześniu. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolakoraka płuca. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidywanym czasie i trybie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie jego audiencje.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Sprawdzamy, jak o tej porze wygląda sytuacja na drogach w Łodzi i nie ma jeszcze na co narzekać. Przez centrum jedziemy sprawnie. Na drogach dojazdowych, wiadomo, zaraz zacznie się trochę większy ruch, ale o tej porze też nie ma jeszcze problemów i sprawnie jedziemy Pabianicką, Żgowską czy Brzezińską i podobnie jest na Aleksandrowskiej czy Zgierskiej.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl. Pogoda w Łodzi.
1: W Łodzi dzisiaj od samego rana towarzyszyć nam będzie duża ilość chmur. Wygląda na to, że tak będzie przez cały dzień, a do tego jeszcze możliwe będą opady deszczu. Mają się one zacząć koło 9, później krótka przerwa i wrócą po południu, więc parasol zdecydowanie się przyda. Na termometrach zobaczymy teraz około 6 stopni, więc będzie zdecydowanie rzeźko. Później możemy spodziewać się 12 stopni maksymalnie. Tyle dobrego, że nie będzie bardzo wiać.
0: Radio Złote Przewoje 101,3 FM. Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej powspominamy czasy, w których w Hollywood kręcono naprawdę wielkie dzieła filmowe, nie to co teraz.
2: Nie to co teraz i tyle tego dziaderskiego narzekania. Po szóstej będą też po prostu uściski dla nauczycieli i klasyczne spóźnienia do roboty. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, dzień środkowy, się kłaniamy. Cztery po szóstej gramy Lambadę.

0: Flinta i Zagrobelny budzą nas w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w środę 14 października i o 6.10 o tej wczesnej porze, jeszcze ciemno za oknami, sprawdzamy, co tam mamy w kalendarzu.
1: 32 lata temu odbyła się premiera Pulp Fiction, filmu Quentina Tarantino, który zdobył 7 nominacji do Oscara. Dziś także Dzień Edukacji Narodowej, no czyli po prostu Dzień Nauczyciela.
2: Tak, i wszystkiego najlepszego, samych szóstek, samego wzorowego życzymy Państwu, nauczycielom, a Państwo słuchacze, kochani, to jak się mają o poranku? Miernie czy celująco? Tak przy okazji zapytamy. Zadzwońcie i dajcie znać. Numer do nas 22 44 i 30. Czyli tak, wydzwonicie, a my gramy Shake na Stevensa i jest okej. 11 po 6 to Radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode. Pamiętacie kultowy teledysk? Dave Gahan w stroju króla wędrował z leżakiem po malowniczych krajobrazach. I to były krajobrazy Portugalii, Szkocji i alpejskie krajobrazy też. Podziwiamy, gdyż my powędrowaliśmy dzisiaj do łazienki, do kuchni. Już mamy po kokardę. Jest 18 minut po 6. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W samym środku tygodnia wam mówimy o poranku. Blondie, Fleetwood Mac, lata 80. Jedno z naszych ukochanych dekad w muzyce. Już za moment na śniadanie przy Radiu Złote Przeboje.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
3: Masz tyle sukienek.
2: No, ale wszystkie za duże.
3: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
3: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
3: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
3: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
6: 97, 98, 99, 100.
7: Co robisz?
6: Liczę.
7: Co liczysz?
6: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
8: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
17: Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
19: Reklama. Thank you.

0: Seven Wonders i Fleetwood Mac. Piękne, delikatne dźwięki o poranku w radiu. Złote przeboje na dzień dobry, ale dzień mamy środkowy, co sugeruje, tak, że nastroje mogą być nieco elektryczne i dynamiczne, niczym ten ulubiony palec kierowców. No ale nie gadajmy, tylko sprawdźmy apel poranny. Zaczynamy 22:44:30. Dzień dobry, co tam u was?
1: Cześć, ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić moją żonę, bo dzisiaj rano, kochanie, ukradłaś mi mój termokubek z kawą, kanapkę i uciekłaś, a wczoraj wyjeździłaś mi paliwo z mojego samochodu, a to już było przestępstwo matrymonialne. Wiem, że tego słuchasz. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: My też wiemy, że tego słuchasz, bo takie jest radio Złote Przeboje. Każdy słucha. Ktokolwiek widział kobietę w średnim wieku uciekającą z kubkiem termicznym, niech da znać. 22:44:30. To jest numer do nas, a my teraz, żeby właśnie trochę może pogodzić wszystkie strony, zagramy słodką harmonię. The Below, Sweet Harmony w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:30.

0: Gay, Made of Orleans, Souvenir. Czy właśnie ten przebój, którego słuchamy, So In Love, te przeboje zabrzmiały w sierpniu tego roku na koncercie OMD w Polsce. Spodobało im się i obiecali, że jeszcze wrócą. OMD w radiu Złote Przeboje.
1: I to, co mówił kolega, jest naprawdę znamienne. Jest środa i takie mamy wrażenie, że powoli tracimy zainteresowanie pracą, a zaczynamy myśleć o przyjemnościach takich jak imprezowanie i fajne koncerty. No to zagramy coś pod nóżkę. Będzie Simply Red, będzie grupa Bee Gees, od razu nam się odechce roboty, a jak tam droga do niej wygląda, no to sprawdzimy za kilka chwil.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Myślisz, że Mercedes-Benz jest poza Twoim zasięgiem? Możesz się pozytywnie zaskoczyć. W Mercedes-Benz Autostudio w Łodzi nowoczesne GLB, dostępne od ręki, może być Twój już za 1455 zł miesięcznie. Lub przestronny GLC SUV Formatic już za 1659 zł miesięcznie przy wpłacie 18 450 zł. Nie chcesz inwestować na start? Dopasujemy finansowanie do Twojego budżetu także w wariancie bez wpłaty własnej. Mercedes-Benz. Może być bliżej niż myślisz. Sprawdź to w Autostudio Łódź przy ulicy Rokicińskiej 70.
12: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi, a może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla Twojego biznesu.
0: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Widać już nieco większy ruch na drogach dojazdowych do miasta, na Aleksandrowskiej czy w okolicach Brzezińskiej. Aut będzie trochę więcej. Podobnie na Zgierskiej, Włókniarzy i w okolicach Żgowskiej czy Pabianickiej. Tłoczno zaczyna robić się też na Rokicińskiej, zwłaszcza przy Malowniczej.
13: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Za 10 minut siódma, a tu jeszcze seks, śniadanie, korki. No powodów, żeby spuścić się do pracy jest wiele. W naszym porannym programie wymienimy się dzisiaj tymi najciekawszymi.
2: No wyszedłem punktualnie, ale wróciłem do łóżka emocjonalnie.
1: Zdarza się, cudowne.
3: No ja się kiedyś spóźniłam, bo budzik i ja, no po prostu zerwaliśmy kontakt.
2: To też się zdarza. Spóźniłem się, bo za wcześnie wyszedłem w złą stronę. A teraz kolej na wasze ważne i poważne powody, przez które spóźniliście się do pracy, bo z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków.
1: Za najmocniejszy powód spóźnienia wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Można sobie zaparzyć i też dzięki temu się spóźnić. 22 44 30 to jest numer do nas. Jest też adres poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Szczulo, zawsze miło panią słyszeć, zwłaszcza o poranku. W środę w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, niespełna 5 minut zostało do 7, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kontrole w szkołach trwają, mamy podsumowanie ostatnich działań policji, jest też i apel policji. Więcej o tym już za moment będzie w wiadomościach o 7, posłuchajcie.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Reklama. Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
8: 14 października mamy dzisiaj, to jest środa, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Ponad 100 tysięcy kontroli i blisko 170 zatrzymanych. Szkoły wciąż z parasolem ochronnym policji. A dziś w szkołach bez lekcji. Nauczyciele świętują. Szok i niepewność, włoska prasa o operacji papieża Leona XIV. Już ponad 100 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Prewencyjnie jesteśmy w pobliżu szkół i w samych placówkach. Tłumaczymy też uczniom, jak ważne jest zgłaszanie niepokojących informacji, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fiołek.
10: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami, tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
9: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Przeciwko przemocy i hejtowi protestowali wczoraj uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół. Towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
11: Dziwny jest ten świat.
12: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
9: Na pomysł zorganizowania protestów padli uczniowie jednego opolskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. A dziś w szkołach nie ma lekcji. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbywają się apele, występy artystyczne i wręczenia wyróżnień dla pracowników oświaty. Czego życzyć nauczycielom?
13: Cierpliwości, wyrozumiałości w stosunku do nauczycieli
14: i też tego, by nasz zawód został doceniony przez całą społeczność naszą.
9: W polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, ponad 80%, to kobiety. Szok w

0: Watykanie. Po diagnozie papieża Leona XIV podczas operacji w rzymskiej klinice usunięto mu dolny płat prawego płuca. Badania potwierdziły gruczalokoraka, czyli złośliwy nowotwór płuca. Włoskie media podkreślają, że chorobę wykryto wcześnie, a operacja zakończyła się sukcesem. Nie wiadomo jednak, jak wpłynie to na papieskie obowiązki. Pod znakiem zapytania stoi m.in. planowana na listopad podróż do Ameryki Południowej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza zapraszam. Co prawda po rzutach karnych i niemałych emocjach, ale polskie piłkarki wygrały w półfinale baraże o Mundial z Belgią w karnych 4-3. Przed podopiecznymi Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii czeka już Irlandia. Ten mecz na początku grudnia. Hubert Hurkacz żegna się z turniejem w Szanghaju, przegrywając nieznacznie po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. To druga porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni.
1: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Złote przeboje w drodze.
3: W Łodzi zaczynamy powoli poranne godziny szczytu. Na drogach dojazdowych aut będzie na pewno więcej, no ale ten ruch zaczyna przenosić się też bliżej centrum. Na pewno na Rondzie Solidarności trzeba będzie odstać swoje. Na skrzyżowaniu Marszałków też zaczyna robić się już tłoczno. No i postać będzie trzeba też w okolicach Limanowskiego czy Drewnowskiej.
1: Pogoda w Łodzi.
3: Około 6 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi, a maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 12. Bardzo ciepło nie będzie, no ale przynajmniej wiatr nie powinien być bardzo dokuczliwy. Będzie mogło za to padać już koło 9. Później od opadów krótka przerwa i deszcz ma wrócić koło 15. Parasol zdecydowanie się więc przyda. Ciśnienie utrzyma się w normie, no i na słońce niestety nie mamy dzisiaj większych szans.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
4: Dzień dobry! Po 7 sypniemy złotymi od złotych, czyli podpowiemy wam, jak wygrać w przyjemnym muzycznym konkursie nawet tysiaka.
5: Po 7 też sprawdzimy najdziwniejszy powód, przez który spóźniłeś się do pracy. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, słyszycie te dźwięki? To Irene Cara będzie nas budzić. 5 po 7.

0: złote od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od radia Złote Przeboje i dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od Złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zapas czekolady, na jesienną handrę albo na dyniowe spice latte na jesienne poranki. Chcecie zagrać o taką kasę? To zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9.30 bawimy się w finale. No i ostatnio 700 zł wygrała Paulina z Gdyni.
1: 300 plus 300 plus 100 to jest razem 700. To jest twoja wygrana, Paulino z Gdyni.
3: No brawo.
1: I dorzucamy jeszcze do tego wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
4: Cudownie, dziękuję.
2: Monika z Wrocławia z kolei wygrała u nas 1000 zł i pamiętajcie, że wy też możecie zgarnąć poważną kasę.
1: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl, a kolejny finał zabawy Złote od Złotych już w poniedziałek o 9.30.
0: Złote od Złotych.

0: Pięknie, pięknie i energetycznie i dziwnego, bo pani Belinda, zanim zaczęła karierę wokalną, była tak zwaną paukerką, czyli zasuwała na perkusji, proszę państwa, w rockowym, a nawet punk rockowym zespole. No, ważne, żeby dobrze przywalić od samego rana, bo człowiek od razu staje na nogi i zaczyna nowy dzień, 20 po 7. Tak działa radio, złote przeboje.
1: Dzień dobry, a co powiecie a propos rocka na trochę klasycznego rocka w wykonaniu Dire Straits, a potem na trochę klasycznego Eltona Johna w wykonaniu Eltona Johna? Tak zagramy już za chwilę w radiu Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Reklama. A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Brickomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brickomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Muzyka i głos AI.
17: Co?

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
2: Masz tyle sukienek.
1: No, ale wszystkie za duże.
2: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
1: Nie, biorę Hepa Slimin.
2: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
1: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
2: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
1: To co, zakupy?
2: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
3: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
4: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Ulala, pali się, pali się.
1: Gdzie? Gdzie się pali?
0: Gdzie? U ruskich się pali.
2: Jak nam przykro.
0: Strasznie nam przykro, nie?
3: No. Ukraińskie wojsko zaatakowało ostatnio centra baz danych rosyjskiej firmy Yandex. No. Po trafieniu dronów spaliły się hale, w których mieściły się serwery rosyjskiego giganta internetowego.
1: To nic takiego, nic takiego. Po prostu przenoszą dane użytkowników do chmury.
4: Chmurę do chmury. Tylko oni to potrafią, rzeczywiście. Szacun. Sandra teraz zagra w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, Światowy Poranek za 28 minut 8.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry śpiewa Anne Wisborn. Co ma wspólnego Anne Wisborn z Polską? Otóż to jest piosenkarka, która się urodziła w szwedzkim Malmo, w którym istnieje coś takiego jak Muzeum Obrzydliwego Jedzenia, a z kolei w tym Muzeum Obrzydliwego Jedzenia jest jeden eksponat z Polski. Jest to sok z kiszonej kapusty. I tu chcemy zaprotestować. Już dosyć nas Szwedzi obrażali. Obraza! Jak tak można?
1: Tak. I ile czasu można nie grać na mundialu? W dodatku, bo chcieliśmy przypomnieć sukcesy polskiej piłki nożnej. Fajnie, Cannibals, czyli w dzień jak najbardziej mięsny. Kanibale się pojawią w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Coraz ciężej jedzie się teraz przez centrum miasta. Na pewno swoje trzeba odstać na Rondzie Solidarności i skrzyżowaniu Marszałków, ale też w okolicach Żgowskiej i Paderewskiego. Tam ruch jest naprawdę spory. Podobnie sytuacja wygląda przy Limanowskiego, Włókniarzy, a także bliżej Zachodniej, Lutomierskiej i Ogrodowej.
12: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A na którą miałeś do pracy? Na siódmą? Oj, to pręciutko, bo już za 10:08. Kochani, z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków, a my od rana zastanawiamy się, jakie są te powody, przez które spóźniliście się dzisiaj do roboty. 22 44 30.
2: Spóźniłem się do pracy, bo wysłali mi paczkę w folii bąbelkowej.
3: Drutnica na rondzie się zacięła i tramwaj przez pół godziny w kółko jeździł.
4: Spóźnię się do pracy, bo w korku stoję, a drugi ten korek, nie wiem, pierwszy stoję.
5: Spóźniłam się do pracy z powodu korka na drodze. Wprawdzie w kuchni, no ale to zawsze korek.
6: Powietrze zeszło z łańcucha, z rowera.
7: Ja się nie spóźniam do pracy, jestem kierowcą autobusu, ale dzięki mnie inni się spóźniają do pracy.
8: No naprawdę, jesteście niesamowici. Świetnie. Czekamy na kolejne te powody. Za najmocniejszy powód spóźnienia wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. Telefon 22 44 30 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Tylko się nie spóźnijcie, bo finał mamy temat już za nieco ponad pół godziny. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Zawsze aktualni, zawsze na czasie. Lady Punk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, gdyż żyjąc w Polsce nie uprawiamy sztuki latania, tylko raczej sztukę spadania. Coś a propos będzie teraz najbliższych wiadomości o 8.
1: Kolejny tajemniczy obiekt i kolejne pytanie o bezpieczeństwo nad Bałtykiem. Na plaży w Karwi znaleziono fragmenty, być może drona.
0: No masz.
1: Co już wiadomo, o tym w wiadomościach opowie nasz reporter. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wrześniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram, a do soboty wszystkie produkty Vital Fresh 2 plus 1 gratis oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
2: Od Oleofarm.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Reklama. Mamy godzinę 8, 14 października, w środę. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia. Złote przeboje. Iwona Barańska.
4: Służby badają tajemniczy obiekt znaleziony nad Bałtykiem. Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Utrudnienia na autostradzie A2. Trwają przygotowania do rozbudowy trasy między Łodzią i Warszawą. Żandarmeria Wojskowa przygotowuje komunikat w sprawie odnalezienia na plaży w Karwi fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na razie oficjalnych informacji na temat tego, z czym mamy do czynienia, jest bardzo mało. Paweł Radzewicz.
5: Wiemy na pewno, że na bałtyckiej plaży w Karwi znalezione zostały fragmenty obiektu. Przez całą noc teren był zabezpieczony przez służby. Akcja jeszcze się nie zakończyła, ale wszystko wskazuje na to, że wojsko już ustaliło, co zostało znalezione. Jak usłyszałem w Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, trwa opracowywanie komunikatu, a ustalenia po nocnych czynnościach służb są wiarygodne. Informacje na temat tego, czym jest obiekt, jakie było jego przeznaczenie i pochodzenie, które są ustalone na 100% i które wojsko może ujawnić, poznamy już niedługo.
6: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji Starlinków na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Ja wczoraj mówiłem o tym, że to nie są tylko wyłącznie te dwie osoby. Sprawa jest rozwojowa.
4: Do aktu sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja Starlinków m.in. dostarczała internet Ukrainie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
4: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Biskitki. Pogotowie w Gdyni ma dwie nowe karetki. Ułatwiają codzienną pracę ratowników, mówi prezydent miasta Aleksandra Kosiorek.
9: Dla mnie to jest szczególny dzień i szczególna chwila, bo wiem, że dzięki takim zakupom zdrowie i życie naszych mieszkańców jest chronione w sposób coraz lepszy.
4: Koszty dwóch pojazdów wraz z wyposażeniem to prawie 2 miliony złotych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
10: Poranne godziny szczytu na dobre rozpoczęły się już w Łodzi i o tej porze więcej aut na pewno będzie przy Zachodniej, Lutomierskiej czy Drewnowskiej, a także w okolicach Zielonej Więckowskiego czy

0: Pogoda w Łodzi.
1: Cały czas pochmurna aura utrzymuje się w Łodzi i tak dzisiaj będzie do końca dnia. Do tego jeszcze w najbliższych godzinach ma trochę popadać. Parasol przyda się przez cały dzień, bo te opady będą tak w kratkę. Na termometrach zobaczymy teraz około 7 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 12. Tyle dobrego, że wiatr nie powinien być bardzo dokuczliwy, chociaż po południu będzie mógł mieć trochę silniejsze porywy.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej zapraszamy Was na rozmówki polsko-polskie. A w cyklu, który łączy pokolenia, poznacie dzisiaj szurniętych kukuriniarzy.
2: Po ósmej pogaworzymy też z najsłynniejszym maluchem światowego show biznesu. No i tradycyjnie trochę się przy tym gaga gugu poślinimy. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gramy Eurythmics 4 po ósmej.

0: Oj tak, droga słuchaczko, drogi słuchaczku, jeśli nie wiesz o co kaman, to zawsze możesz liczyć na Radio Złote Przeboje, przypominam.
1: Możesz liczyć, gdyż tylko my wyjaśniamy zawiłości językowe, dziadkowo-młodzieżowe, a są to nasze...
2: Rozmówki polsko-polskie.
0: My, ludzie dorośli, wiemy, że pośpiech jest poniżający. A ponieważ nasza młodzież tego nie wie, to dzisiaj w cyklu łączącym pokolenia pojawi się słowo kukuriniarz. A co to i kto to?
3: To młody człowiek osiągający nieprzepisową prędkość przy pomocy hulajnogi elektrycznej. A nazwa kukuriniarz wzięła się od marki zbyt szybkich hulajnóg, no i ma zabarwienie pejoratywne.
1: Gdyż kojarzy się jednoznacznie ze stwarzaniem zagrożenia na chodnikach i prezentowaniem swoich, w cudzysłowie, wyczynów na różnych TikTokach. Generalnie z brawurą.
4: Brawurowa jazda samochodem Szybocieta.
0: Jeśli komuś przyjdzie do głowy skojarzenie kukuriniarza z kukuriku, to donosimy, że coś w tym jest.
1: Bo jak jedziesz na kukurinie 100 na godzinę po autostradzie albo 50 na godzinę po chodniku, to znaczy, że masz kuku na muniu.
5: Hej, tu jest kukurina. Mama ci nie pozwoliła.
2: Rozmówki polsko-polskie.

0: Od jakichś 5 lat zespół ABBA znowu koncertuje. W Londynie można się wybrać na ich koncert. Jest tylko jedno ale. Są to cyfrowe awatary muzyków ABBY. Ale są też plusy. Nie mają żadnych wymagań, nie grymaszą, nie oczekują talerza wędlin na przykład
1: za kulisami. O, właśnie. Tak, i gorących ręczników. 20 minut po godzinie 8. Niebawem Beata z Bajmem zaśpiewa, że płynie w nas gorąca krew, ale to nam nie przeszkadza spóźniać się do roboty. A za najlepszy powód spóźnienia za 10 minut wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
0: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Never gonna give you up,
1: never gonna let you down. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje. Wake me up
3: before you go, go. Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
17: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
18: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
16: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
18: Za darmo to uczciwa cena.
16: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
9: No ale że już?
8: No już.
9: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
8: Ale to żaden problem.
20: Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
21: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
20: No oczywiście.
21: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

0: Wolny temat. Dzwońcie.
1: Z ostatnich badań wynika, że do pracy spóźnia się więcej niż połowa Polaków. Pozdrawiamy tych, co w drodze do pracy na 8:32 na zegarach. I dlatego dzisiaj pytaliśmy was o ważne powody, przez które spóźniamy się do roboty. Czas na podsumowanie.
2: Dziś spóźniłam się, ponieważ chciałam dać współpracownikom chwilę na zatęsknienie za mną.
3: Ja się regularnie spóźniam do pracy, dlatego że po prostu nie chcę mi się rano wstawać.
4: Spóźniłam się do pracy, bo mi czas uciekł.
5: Otóż ja spóźniłem się do pracy, ponieważ rano kołdra zaplątała się w nogi, przygniotła mnie, no i po ptakach.
6: Szefie kochany, ja się dziś spóźnię do pracy, bo mi paliwa na rowerze zbrakło.
7: Kiedyś spóźniłem się do pracy, ponieważ miałem piękny sen.
8: Ja się nie spóźniam do pracy, jestem kierowcą autobusu, ale dzięki mnie inni się spóźniają do pracy.
9: Słuchajcie, złotą kawę porannego programu postaramy się wysłać bez spóźnienia naszemu słuchaczowi, kierowcy autobusu, tak, który jest jednocześnie punktualny i spóźniony. Taki mały paradoks komunikacyjny, w skrócie MPK. A jutro to się będziemy chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.

0: Lucrecia McNeil śpiewała You Sold Me. Karierę zaczynała we wspaniałych Stanach Zjednoczonych, ale karierę zrobiła dopiero wtedy, kiedy przyjechała do Europy i zaczęła nagrywać w Szwecji. Czyli to był, jak to się nazywało, pop-top, czyli taka nowa wersja szwedzkiego potopu w radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, za 29.
1: Dzień dobry, środowy poranek. Duet La Bouche ma na swoim koncie dwa wielkie przeboje. Jeden z nich za chwilę zagramy, sprawdźcie, który, a wcześniej ostatni raz w środowy poranek przejedziemy się po polskich drogach i sprawdzimy, jak się jedzie do pracy.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Na drogach w Łodzi o tej porze zdecydowanie przyda Wam się dodatkowa dawka cierpliwości. Utknąć można na Wróblewskiego i ciężko jedzie się też teraz Mickiewicza. Tłoczno jest na Niciernianej, Przędzalnianej i w okolicach Przybyszewskiego. Na skrzyżowaniu Marszałków i Rondzie Solidarności też swoje trzeba będzie odstać.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Najsłynniejsze dziecko show biznesu wystąpi teraz u nas, bo być może umknęła wam wiadomość, że jedna z największych gwiazd światowej muzyki rozrywkowej, Lady Gaga, została mamą.
1: Co prawda Rose Byrne Polański przyszła na świat dzięki pomocy surogatki i to pół roku temu, no ale teraz wracamy do tego wydarzenia.
2: Tak, wracamy, bo Rose Byrne Polański z domu Gaga skończyła właśnie pół roku i właśnie zaczęła gaworzyć i tylko my, uwaga, tylko my mamy to na taśmie. Za pół roku obiecujemy sprawdzić, czy Róża Mała już mówi. A teraz gramy jeden z przebojów Jacksona w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 7 minut zostało do 9:00.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 5 minut zostało do godziny 9. My teraz zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do sal kinowych.
1: No ponad milion widzów. No takiego zainteresowania trudno nie zauważyć. Nową lalkę obejrzało w 2 tygodnie właśnie ponad milion osób. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
2: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
3: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
1: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
3: Za darmo to uczciwa cena.
1: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułka.

0: Aktualna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Mamy godzinę 9, 14 października, dzisiaj to jest środa, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Dziś decyzja sądu w sprawie podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Bałtyk przyciąga turystów także jesienią, a lalka przyciąga tłumy. To już 1 000 000 widzów w 2 tygodnie. Dziś sąd zdecyduje o tymczasowym areszcie dla 66-latka, który planował zamach na premiera i ministra obrony. Krzysztof N. usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy to siłowe obalenie rządu. W jego domu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Przypominają samoróbki granatów odłamkowych.
3: Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
6: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
3: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski. Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Kamila Urzędowska. A Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach. Bezpłatna tomografia komputerowa przysługuje od tego miesiąca w ramach nowego ogólnopolskiego przesiewowego programu profilaktyki raka płuca. Jakie kryteria trzeba spełnić, by móc skorzystać z darmowego badania oraz jak zgłosić się na badanie? O tym w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Krupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Sport w 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego Wuhan Open. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Frank 6-2, 6-1. Trzysetową walkę stoczyła natomiast Chwalińska z Czeszką Marią Bołskową. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O sile Katalończyków przekonali się w Lidze Mistrzów piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z kluby Brusz 3-4, a dziś kolejne 9 spotkań Ligi Mistrzów.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
3: Najpogodniej dzisiaj na zachodzie, w pozostałych regionach więcej chmur i może popadać deszcza w górach. Śnieg na termometrach od 10 stopni w Białymstoku, 12 w Warszawie, 14 w Gdańsku i Katowicach, do 15 stopni we Wrocławiu i Szczecinie.
5: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Na prognozę pogody zaprosi

0: ogłosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Kichanie w środę na chorobę. Tak niegdyś uważano. Dla pocieszenia przypomnimy, że w piątek oczywiście kicha się na co innego.
2: Tak, i dlatego nie możemy się już doczekać tego piątku, ale spokojnie, środa minie, tydzień zginie, a my popędzimy ten dzień złotymi przebojami, takimi jak ten. Olivia Newton-John i John Travolta teraz w duecie. 4 po 9.

0: Ona jest ze snu. To był Artur Gadowski w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, którego wielka kariera w zespole Ira zaczęła się na przejściu dla pieszych w Radomiu. Z drabiną na ramieniu szedł robić remont babci i wtedy spotkał kolegę, który zaproponował mu wspólne granie.
1: Tak, ale musimy tutaj dodać, że zanim poszedł w wielką karierę, remont ukończył.
0: Ukończył.
1: A teraz przed nami dwie siostry w duecie. Mary Mary, prosimy nie myli z Merry Christmas, to jeszcze nie teraz. Przy czym pierwsza ta Mary, siostra Mary, ma na imię Erika, a druga Mary to Tina. I obie wystąpią teraz razem w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Show is hot out here. No, I don't mind.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pan zalecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

0: Diana King, czyli słoneczny głos z uśmiechniętej Jamajki, który pojawił się u nas z okazji środka tygodnia. Wcześniej ten kawałek pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Men in Black, filmu, musimy tutaj przyznać, prawie tak słynnego jak Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Gdyż, jak wiadomo, nasz poranny program jest programem całego narodu. A teraz kawałek, przy którym w latach 80. cały naród bawił się na domówkach, zwanych wówczas prywatkami. To będą dwaj panowie z Modern Talking, czyli obrzydliwie bogaty Peter Bolen oraz Thomas Anders, który ciągle dorabia sobie koncertami grami You Can Win If You Want.

0: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Myślisz, że Mercedes-Benz jest poza Twoim zasięgiem? Możesz się pozytywnie zaskoczyć. W Mercedes-Benz Autostudio w Łodzi nowoczesne GLB, dostępne od ręki, może być Twój już za 1455 zł miesięcznie. Lub przestronny GLC SUV Formatic już za 1659 zł miesięcznie. Przy wpłacie 18 450 zł. Nie chcesz inwestować na start? Dopasujemy finansowanie do Twojego budżetu także w wariancie bez wpłaty własnej. Mercedes-Benz. Może być bliżej niż myślisz. Sprawdź to w Autostudio Łódź przy ulicy Rokicińskiej 78.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla Twojego biznesu.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Rivers Garden i Lemon Tree, czyli piosenka o drzewku cytrynowym. No też byśmy sobie na dowolnie wybranym boku pod dowolnie wybranym drzewkiem poleżeli, ale chłodne te poranki, chłodne. To może jednak kołderka i żegnamy się do jutra.
1: I bardzo dziękujemy za ten środowy poranek. W składzie dzisiaj wystąpili dla was Iwona Barańska.
2: Dziękuję.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki wielkie.
1: Piotr Jachim.
3: Dziękuję.
1: Tomek Turkiewicz. Dziękuję. A przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry i przyznaję, poranki chłodne i wieje już od dołu, także będziemy rozgrzewać się piękną muzyką, największymi przebojami lat 80. i 90. Dalej, również przed południem i po południu dzisiaj, a teraz, no, sami słyszycie jedno z najpiękniejszych piosenek miłosnych, The Cars, Drive, rok 84.

0: środowe przedpołudnie za 5 minut, będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przeboje, więc posłuchajmy razem, co istotnego dzieje się teraz.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
8: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa

0: kompozycje, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance, w programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych.
1: Cały program można znaleźć w internecie. No a właśnie, zjadą się ludzie na przykład z Warszawy. To nie jest główny powód, ale w rozkładzie pociągów na ten sezon mamy nawet 40 połączeń na trasie Łódź-Warszawa. Nowością mają być codzienne kursy Ełka z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południe. Natomiast funkcjonariusze KAS i CBS zlikwidowali nielegalną rozlewnię alkoholu w Pabianicach. W sprawie zatrzymano 4 osoby, którym przedstawiono zarzuty. Za godzinę powiem o spotkaniach dotyczących remontów dróg.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Dorota Werdecka. Od tego miesiąca w koszyku świadczeń gwarantowanych znalazło się kolejne badanie profilaktyczne. Ogólnopolski przesiewowy program profilaktyki raka płuca z użyciem niskodawkowej tomografii komputerowej. Dla kogo jest ten program? Kto może skorzystać z darmowych badań? Opowiada Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca, Fundacja To Się Leczy.
4: Ten program jest dedykowany przede wszystkim do osób z grup ryzyka, bo jak dobrze wiemy, za zachorowalność na raka płuca odpowiada przede wszystkim palenie tytoniu. Ten program jest skierowany szczególnie właśnie do osób, które mają kryterium wiekowe 55 do 74 lata i wypalali co najmniej 20 paczkolat, albo ta osoba nadal pali lub rzuciła palenie nie więcej niż 15 lat temu.
3: To jednak nie wszystko. Kto jeszcze może wykonać bezpłatne badanie w ramach tego programu? Posłuchajcie za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
1: Pochmurna aura i przelotne opady cały czas towarzyszą nam w Łodzi. Później od opadów będzie krótka przerwa, ale wrócą one koło 16. No a chmur na pewno dzisiaj się nie pozbędziemy. Na termometrach mamy niecałe 8 stopni, możemy 13 spodziewać się jeszcze maksymalnie i wiatr do tego ma być umiarkowany. Na jutro w prognozie widać zdecydowanie więcej słońca, no i około 13 stopni.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
5: Dzień dobry, witamy. Już teraz przedpołudnie, środa, 2 minuty po godzinie 10:00, no i oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
6: Radio Złote Przeboje.
5: Pozwolę sobie wszystkich nauczycieli teraz uściskać bardzo mocno w imieniu przedpołudniowej ekipy Radia Złote Przeboje. Na razie gramy, potem troszkę porozmawiamy. One Way Ticket.

Oczywiście, że wszyscy wiemy, oczywiście, że wszyscy pamiętamy. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Nie możemy sobie wobec tego odmówić tej przyjemności. Podzielenia się z całą Polską takim kultowym tekstem nauczyciela, waszego nauczyciela, który to tekst zapadł wam w pamięć. Podejrzewam, że wielu z nas pamięta teksty nawet nauczycieli z lat 80. czy 90., ale to nie jest akurat dzisiaj konieczne, ale byłoby przyjemne. 2244430, można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. A ja pamiętam taki tekst, który kiedyś ja tego nie usłyszałam, ale moja koleżanka tak. I bardzo mi się podobał. Nauczyciel powiedział tak: wy to będziecie znali chemię, ale spółek sklepowych, jak będziecie podawali klientowi. Bardzo ładne zostało jej w głowie, no i pewnie też zachęciło do nauki. Tekst nauczyciela kultowy, który został wam w głowie z waszych lat szkolnych. 2244430 za najciekawszy, z przyjemnością oddam tuż po 12. Nasz piękny, kultowy też parasol Radia Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minut przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

June, Bonnie, Anita oraz Ruth. Cztery siostry z Oakland. No jako jedynaczka zawsze marzyłam o rodzeństwie, a cztery siostry i to wszystkie śpiewające. To brzmi po prostu jak marzenie. A mówię o siostrach, które stworzyły potem zespół Pointer Sisters. Zanim podbił listy przebojów w stylach pop i dance, trochę zadziwiały krytyków tym, że z łatwością przeskakiwały pomiędzy jazzem, country, funkiem i rockiem. I wszystko im wychodziło super. I'm So Excited, przed nami w Radiu Złote Przeboje, jeden z największych hitów Pointer Sisters, który to hit został wydany w roku 1982. Na albumie So Excited zresztą. I co ciekawe, ten utwór początkowo w ogóle nie osiągnął dużego sukcesu. Dopiero dwa lata później zdobył szerokie uznanie i dotarł do 9. wysokiego miejsca na amerykańskiej liście Billboard Hot 100.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Lada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: A weź, młody skocz, po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
11: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
10: Ciężka?
11: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
10: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
11: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
10: Chyba kumacji.
12: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Robota nie zają.
1: Więc sobie gawędzimy w krótkich przerwach. Dzień nauczyciela dzisiaj to oni nas uczyli, to oni nas kształtowali. Poczucie humoru, podejście do życia, do samych siebie. A więc dzisiaj dzielimy się zapamiętanymi na całe życie tekstami naszych nauczycieli.
2: Aneta z tej strony. Kiedy pani od fizyki wystawiała oceny na koniec roku, powiedziała do mnie: no dobrze, dam ci tą czwórkę, bo ty taki ukryty talent fizyczny jesteś.
3: Nauczycielka matematyki tekstem do mnie: wstań, zobacz jak siedzisz.
4: Pamiętam tekst kultowy, co prawda nie nauczyciela, ale w pewnym sensie też, bo księdza. Od najmłodszych lat marzyłam o scholi, wyobrażałam sobie swoją przyszłość związaną z muzyką, no i zapisałam się do tej scholi, nawet na kilka zajęć poszłam. Do momentu, kiedy na próbie ksiądz do mnie powiedział: Aga, pięknie śpiewasz, pięknie, ale za tydzień będzie biskup i chciałbym, żebyś podczas mszy tylko otwierała usta. Nie śpiewaj, tylko otwieraj usta. Pozdrawiam serdecznie.
1: A Magda, pozdrawiając z Białegostoku, napisała tak: za czasów gimnazjalnych moja nauczycielka od historii bardzo często powtarzała w momencie braku siły do nas: ręce opadają z dwoma szelestami. Przyjęło się u mnie tak, że obecnie tego tekstu używają również moi domownicy. Dzięki. 2244 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawsze zgłoszenia. Po 12 oddam nasz przepiękny parasol z logo Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje prawie za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Teraz posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla Twojego biznesu.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
0: Reklama.
10: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Łodzi.
11: Natalia Dobrowolska. Łódź rozpoczyna cykl 15 spotkań poświęconych remontom dróg planowanym na przyszły rok. Pierwsze odbędzie się dzisiaj o 17 w podstawówce numer 182 przy Traktorowej. A gra terenowa postawiła na równe nogi służby w naszym województwie. Chodzi o tzw. geocaching, który polega na szukaniu skrytek czy pojemników nazwanych keszami, ukrytych przez innych uczestników zabawy. Pracownik stacji paliw na A2 zauważył mężczyznę, który wsunął w szczelinę agregatu prądotwórczego niewielki pakunek. Na miejsce dotarli m.in. saperzy, którzy sprawdzili paczkę, mówi Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
12: Nie należy pozostawiać przedmiotów na terenie stacji paliw i innych obiektów infrastruktury, w pobliżu agregatów, instalacji technicznych, urządzeń energetycznych czy gazowych.
11: Mundurowi chwalą za to zachowanie pracownika stacji paliw, który zwrócił uwagę na podejrzane

0: co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka. Na przykład wcześniejszy inny nowotwór związany z paleniem, na przykład rak pęcherza, rak płuca u krewnego pierwszego stopnia, POHP lub włóknienie płuc, albo zawodowa ekspozycja na przykład na przemionkę, beryl, karm, azbest, arsen, spaliny diesla.
1: Wśród osób, którym przysługuje to badanie, są również te, które pracowały z radonem albo w zakładach chemicznych. Jak zgłosić się na to badanie, o tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Pogoda w Łodzi.
4: Dzisiaj do końca dnia w Łodzi na niebie dominować będą chmury, na słońce trzeba będzie poczekać do jutra. Na termometrach mamy około 7 stopni, 13 możemy spodziewać się dzisiaj maksymalnie. No i jeszcze przez najbliższą godzinę ma padać, później zostaną z nami tylko chmury, a opady mają wrócić koło 16. Jutro padać nie powinno, słońca no właśnie ma być więcej i wygląda na to, że w kolejnych dniach też ma być ładnie.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
5: Dzień dobry, Gosia Kościelniak, witam w kolejnej godzinie w Radiu Złote Przeboje, naszej przedpołudniowej Genesis Land of Confusion z 86 roku, bo gramy największe przeboje lat 80. i 90. To przed nami, a ponieważ robota nie zająca wielu z nas w pracy, to w wolnej chwili dzielicie się dzisiaj z nami kultowymi tekstami nauczycieli 22, 44 i 30.

awangarda, bezczelność czy też szaleństwo. Użycie niemieckiego słowa na nazwę zespołów w czasach, gdy było modne i obowiązujące używanie nazw anglojęzycznych, odebrane zostało przez lokalną bohemę jako po prostu faux pas. Ale założyciele zespołu Kraftwerk uwagi i komentarze pod adresem nazwy swojej nowej grupy zbywali wzruszeniem ramion, nie zamierzając jej zmieniać, a wybrali słowo Kraftwerk, czyli elektrownia. I tak zostało. Chyba dobrze. Radio Złote Przeboje, teraz Funky Town.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Robota nie zając.
1: Niepamięci niech się święci cud, ale my dzisiaj odwrotnie. Pamiętamy najlepsze teksty naszych nauczycieli. Witold napisał w mailu i opisał takie wspomnienie. W siódmej klasie wychowanie fizyczne zaczął prowadzić nowy nauczyciel. Chadzał w czerwonym dresie i na zbiórce przed każdą lekcją powtarzał: ja z was tarzanów zrobię! Litera R i Z w słowie Tarzan. Nie wymawiał ich osobno, tylko jako Ż, także byliśmy tarzanami. To piękne wspomnienie. Pozdrawiam.
2: Kultowym powiedzonkiem ze szkoły średniej, który zapamiętałam, było: konia można przyprowadzić do wodopoju, tylko koń jeszcze musi chcieć pić.
3: U mnie zawsze wychowawczyni mówiła, jak mieliśmy 2 godziny polskiego: otwórzcie okno i niech się trochę przewietrzy. Tu nie ma orłów, to nikt nie wyleci bez oba.
4: Jednym z takich powiedzeń mojego nauczyciela było coś takiego, że uważajcie, bo narząd nieużywany zanika.
1: Narząd nieużywany zanika. Oczywiście chodziło o mózg. Ja pamiętam ten tekst. 2244 i 3 0. To telefon. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam nasz przepiękny parasol z logo Radia Złote Przeboje.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Reklama.

piosenek z imieniem kobiecym w tytule jest naprawdę wiele. No pierwsze z brzegu, Baśka, Wilki, Małgośka, Marli Rodowicz, Jolka, Jolka, pamiętasz, wiadomo, nie płaczewka, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, o Ela, chłopców z placu broni, Monika, dziewczyna ratownika, Anna Maria, no i oczywiście zagraniczne Angie, Billie Jean, Michelle, Beatlesów, Jolene, Dolly Parton, Roxanne, Leila, Paul Anka i Diana. Długo, długo można byłoby wymieniać, ale wśród nich jest też Robin Gibb i Juliet. Więc teraz sięgniemy do 83 roku. Juliet w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przyboje za 6 minut, aż dosłownie za 5 będzie dzisiejsze południe. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy.
1: Radio Złote Przyboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Łodzi.
10: Natalia Dobrowolska. Zaczyna się wyjątkowo trudny czas dla motorniczych. Pojawia się już zjawisko czarnej albo śliskiej szyny, które wydłuża drogę hamowania tramwaju nawet trzykrotnie. Przyznaje Zbigniew Papierski z łódzkiego MPK.
11: Ta droga hamowania może być znacząco dłuższa i należy wziąć to pod uwagę.
10: O zjawisku powinni pamiętać przede wszystkim piesi. A na Piotrkowskiej można oglądać plenerową wystawę Ratunek z Hiszpanii, poświęconą powojennym losom polskich dzieci, które padły ofiarą niemieckiej polityki germanizacyjnej. Ekspozycja składa się z 20 plansz i opowiada o ośrodku opiekuńczym działającym w Barcelonie. Wystawa będzie dostępna do 12 grudnia. Natomiast łódzkie muzea przygotowały też wydarzenia, które pozwalają poznawać sztukę na różne sposoby. Dzisiaj w Muzeum Pałacu Herbsta odbędą się warsztaty plastyczne dla osób z dysfunkcją wzroku. Z kolei w piątek w Muzeum Sztuki zaplanowano oprowadzanie po wystawie sposoby widzenia tłumaczone na polski język migowy. Wydarzenia odbywają się w ramach festiwalu Kultura bez barier.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Werdycka. W tym miesiącu ruszył nowy ogólnopolski program profilaktyki raka płuca. Osoby spełniające kryteria mogą wykonać niskodawkową tomografię komputerową. Te kryteria to, jak już wiecie z Radia Złote Przeboje, wiek między 55 a 74 lata i 20 paczkolat za sobą, czyli wypalanie paczki papierosów dziennie przez 20 lat. Niepotrzebna jest wcześniejsza wizyta u żadnego lekarza, mówi Aleksandra Wilk, dyrektorka sekcji raka płuca Fundacja To Się Leczy.
13: Pacjent nie potrzebuje żadnego skierowania. Zgłaszaj

0: ma być przyjemnie i słonecznie.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Właśnie rozpoczęliśmy popołudnie w Radiu Złote Przeboje i w całej Polsce. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a przed nami...
3: Radio Złote Przeboje!
2: Przepięknie, wesoło, dynamicznie. Chcę tańczyć z kimś, kto mnie kocha, i Whitney Houston. Dziś z okazji Dnia Nauczyciela przez cały dzień ściskamy, pozdrawiamy, no i też wspominamy naszych nauczycieli, a w naszym cyklu Robota nie zając wspominamy teksty. Teksty, które utkwiły nam głęboko w pamięci, teksty naszych nauczycieli, i niedługo podsumujemy sobie nasze i wasze dzisiejsze opowieści na ten temat.

0: What do you think? You're Elvis or something? No właśnie, czy to Elvis, czy Shakin? Shakin Stevens rozpoczął swoją drogę do kariery w latach 70. właśnie grając główną rolę w musicalu Elvis na londyńskim West Endzie. I chociaż nie był jakimś takim klasycznym naśladowcą stylu Elvisa, to jego, czyli Shakina, styl wokalny, energia, ruchy bardzo mocno czerpały z rock'n'rolla i dokonań Elvisa Presleya. Sam artysta, sam Shakin wspominał po latach, że bycie na scenie jako Elvis było dla niego super przeżyciem, że publiczność często dostrzegała w nim styl złotej ery rock'n'rolla. No i te trzęsące się biodra, czyli Shakin, Shakin.
1: To jest to. Zrób głośniej i śpiewaj z nami.
0: No właśnie, posłuchajcie zresztą tutaj, co się będzie działo z tym wokalem, z tym za chwilkę. Gramy, a za kilka minut kolejne zapamiętane najlepsze teksty naszych nauczycieli w Radiu Złote Przeboje.

0: aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio: czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. Dzielicie się zapamiętanymi tekstami nauczycieli z waszego życia. Paulina napisała: w gimnazjum do naszego kolegi, jak graliśmy w siatkówkę na WF-ie, kolega ścinał od razu. WF-ista wolał: traku te ciapciaku, jedną ręką to się kury maca. Paulina pamięta to do dziś.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam ze współradia Złote Przeboje. Ja natomiast miałem nauczyciela od fizyki, który lubił takie powiedzenie: jak się nie będziecie uczyć, to zostaniecie nauczycielami. Z tego do dzisiaj śmieję się i wspominam, bo jestem nauczycielem.
1: Ściskamy w twoim dniu i pozdrawiamy mocno, a teraz dzisiejszy tekst, za który oddajemy parasol z logo Radia Złote Przeboje, choć wszystkie teksty mocno doceniamy.
3: Miałem profesora z matematyki, który pewnego razu podczas prowadzenia wykładu, gdy jedna z osób kichnęła, przerwał wykład i zapytał: wiecie, co się mówi, jak ktoś kichnie? Sala cicho. Ano mówi się: daj Boże rozum. A wiecie, co się odpowiada? Dziękuję nawzajem.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
17: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.

Fani z całego świata mogą zadać artyście dowolne pytanie. Marzenie? Nie, to się dzieje naprawdę. Nick Cave stworzył takie miejsce i to już 8 lat temu. To jest bezpośrednie pozbawione moderatorów forum. Z czasem projekt przerodził się w taką kameralną przestrzeń wymiany myśli pełną empatii i wrażliwości. Nick Cave jako jedyny ma dostęp do skrzynki odbiorczej i co tydzień czyta te listy, setki listów. Osobiście wybiera ten, na który odpowiada publicznie. Pytania poruszają i głębokie dylematy, jakieś filozoficzne, jak i codzienne, humorystyczne kwestie i w swoich odpowiedziach Nick Cave często krytykuje różne sztywne ideologie, a promuje drobne, bezinteresowne akty życzliwości jako najlepszy sposób na odnalezienie sensu. Piękne. Radio Złote Przeboje, Nick Cave i Kylie Minogue.

0: Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy ich razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
13: No ale że już?
12: No już.
13: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
12: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
13: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
12: No oczywiście.
14: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Już prawie 13:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym po ślubowaniu Macieja Berka. Śledczy badają obiekt znaleziony wieczorem na plaży w Karwi. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w chińskim Wuhan. Dorota Wartycka. Niespokojnie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się to w związku ze ślubowaniem sędziego Trybunału Macieja Berka, który złożył ślubowanie w Sejmie, bo do dziś nie dostał zaproszenia od prezydenta na taką uroczystość, a dokumenty po ślubowaniu dostarczył do kancelarii prezydenta. Do kilkudziesięciu protestujących wyszedł prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
17: Bardzo proszę o obniżenie poziomu emocji. Nic złego się w Trybunale nie dzieje. piketuje?
16: Pikietujący pozostają przed Trybunałem. Zorganizowali tu niewielkie miasteczko namiotowe. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Badania są prowadzone pod kątem materiałów biologicznych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem i jest obsypany piachem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły rok do roku o 4,1%, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podrożał transport. To nie była usterka instalacji elektrycznej. Biegły wykluczył taką przyczynę pożaru skansenu w Sanoku. Ogień wybuchł tu w połowie sierpnia. Całkowicie spłonął drewniany kościół z XVII wieku wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały też dwa pobliskie budynki. Kanal Plus Polska z zarzutami od UOKiK-u. Firma będzie współpracować z urzędem w celu wyjaśnienia sprawy, a UOKiK zarzuca jej wprowadzenie konsumentów w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marii Buskową.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
19: Dorota Werdecka.

0: Pogoda.
1: Dziś jesiennie i deszczowo, bo temperatura od 10-11 stopni we wschodniej Polsce, przez 12 w Warszawie do 15 na zachodzie, a w okolicach Wrocławia nawet 16 stopni i tam na zachodzie słońce. Prawie, a nie, właśnie 3 minuty po godzinie 13, czyli mamy nadal wczesne środowe popołudnie, a w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, a przed nami Elton John.

Słynna asymetryczna fryzura Sandry Pep Denton z zespołu Salt and Pepa z końca lat 80. powstała przez przypadek. No tak, kiedy jej siostra, która się uczyła wtedy jeszcze z zawodu kosmetyczki, zrobiła jej trwałą ondulację. Ha, kochałyśmy trwałą ondulację w latach 80. No i przypadkowo spaliła jej włosy po jednej stronie. Cheryl Salt James, koleżanka z zespołu, zaproponowała wtedy, żeby całkowicie zgolić tę zniszczoną stronę, wyciąć na niej takie paseczki, a z drugiej strony zostawić długie włosy. I ta fryzura stała się kultowym symbolem mody hip-hopowej przełomu lat 80. i 90., a z czasem Salt też zaczęła czesać się w ten sposób.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
5: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Panie Pascalu.
9: Tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram.

A przed nami w Radiu Złote Przeboje Lionel Richie, który odnosił duże sukcesy w tenisie jako nastolatek. Grał na tyle dobrze, że otrzymał stypendium na uczelnię, stypendium sportowe. I to właśnie na korcie tenisowym poznał kolegów, z którymi w 1968 roku założył legendarny zespół The Commodores. Po pewnym czasie Richie uznał, że muzyka jednak daje mu większe perspektywy i popularność niż sport, więc porzucił karierę tenisisty na rzecz sceny. Ale nigdy całkowicie z tenisem nie zerwał. Przyjaźnił się m.in. z gwiazdą tenisa Jimmy Connorsem, który zaśpiewał w chórkach na jego pierwszym solowym albumie. Piękna historia, teraz się rozmarzmy, no bo będzie Hello.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: dziś Dzień Nauczyciela. W związku z tym chciałabym na ręce Jerzego Talesińskiego złożyć tak prywatnie, trochę prywatnie na antenie, moje najlepsze, ukochane życzenia, takie wiesz, dla ciebie, bo to ty, no nie ukrywajmy, uczyłeś mnie tutaj tych guzików.
1: Jejku, tutaj nie złotych przybojów. Musiałem tylko pokazywać, uczyłeś, gdzie się naciska.
0: No właśnie, pokazałem, gdzie się naciska, gdzie nie wolno naciskać, więc chciałabym powiedzieć, że jesteś takim moim złotoprzybojowym nauczycielem. A teraz już, żebyśmy się nie za bardzo nie rozmazali ze wzruszenia, to przejdziemy do konkretu.
1: Wszystkim stawiam szóstkę. Bez odpytywania, za to na krótką lekcję muzyki zaprasza pani profesor Brodka. Proszę bardzo.

0: No dobrze, bardzo dziękujemy. Barry Manilow, Copacabana, ale cyk na bok rzeczy takie mało poważne, poważnymi. Zajmiemy się w wiadomościach o 14.
1: Tak jest, za diesla zapłacimy jutro odrobinę więcej, a ile będzie kosztować benzyna, o maksymalnych cenach na jutro w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem All Inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji, stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: 14 października jest środa, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
9: Cena benzyny w dół, za diesla zapłaci na jutro więcej. Jarosław Kaczyński na proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy jutro więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i groszy za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr oleju napędowego. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po tym, jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie przed Sejmem. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z ruchem obrony granic. Doszło do starcia z policją, pojawił się tu też prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
10: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety w 23 roku społeczeństwo bardzo wielu Polaków popełniło wielki błąd.
9: Prezes PiS-u ma na myśli wybory do parlamentu, które wygrała koalicja rządząca. A głos w tej sprawie zabrał prezydent. Karol Nawrocki stwierdził, że skoro sędzia Maciej Berek nie złożył ślubowania przed prezydentem, to nie jest sędzią Trybunału.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: 7 dzień protestu głodowego w szpitalu w Sanoku. Pracownicy żądają odwołania dyrektorki placówki. Od kilku godzin trwa też spotkanie skonfliktowanych stron i władz powiatu, które może ten protest zakończyć. Na miejscu jest Marcin Starzec.
12: Liderka protestujących, Małgorzata Sawicka, przed wejściem na spotkanie mówiła, że ich protest nie jest wymierzony w działania powiatu i samej dyrektorki zadłużonego na ponad 200 milionów szpitala, ani też przeciwko restrukturyzacji i zwolnieniom, które miały już miejsce. Domagają się tylko jednego.
13: Odwołanie dyrektora.
12: Natomiast dyrektorka szpitala, Violetta Kacperska, mówi, że cieszy się z dzisiejszych rozmów, bo wcześniejsze zaproszenia były odrzucane przez związkowców.
9: Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Niebezpieczny czad może się pojawić w mieszkaniach, w których znajdują się piece lub gazowe podgrzewacze wody, mówi komendant Sopockiej Straży Adam Hałasa.
14: Tlenek węgla, cichy zabójca, no nie bez kozery został tak nazwany, ponieważ jest niebezpiecznym gazem bezwonnym, bezbarwnym, który zabija cicho. Niestety w sezonie grzewczym zdarzają się takie sytuacje.
9: A ceny takich czujników zaczynają się od kilkudziesięciu złotych. Wielka Brytania

0: pacjent ma opisywany całość tego wyniku, czyli na przykład jeżeli znajdziemy guzek w tarczycy, początki miażdżycy, albo jakieś zaburzenie kardiologiczne, bądź cokolwiek w jamie brzusznej niepokojącego, to zostanie opisane.
1: Szczegóły dotyczące całego programu, a także placówki, w których można wykonać badanie, znajdziecie na stronie gdzie się leczyć, czyli gsl.nfz.gov.pl.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Najchłodniej dzisiaj na Suwalszczyźnie, tylko 9 stopni, około 13 stopni w centrum, do 16 od Szczecina przez Poznań aż po Wrocław. Może przelotnie popadać głównie we wschodniej połowie kraju i na północy, silniej powieje dzisiaj nad morzem. Trwają prace nad filmem biograficznym o grupie Bon Jovi. Jerzy Telesiński, największe przeboje lat 80. i 90. to jak zawsze u mnie. Dzień dobry, fani Bon Jovi.

To był cud, że przetrwaliśmy tak długo. O duecie Hollyoaks mówił John Oates. Po 5 dekadach występów postanowili panowie się rozstać, zaraz po tym, kiedy John próbował sprzedać swoją część praw do spuścizny. Szwedzi z Army of Lovers teraz na naszej antenie. Obsession.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
6: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

Dopiero przy młodszej o 14 lat, trzeciej z kolei żonie, stał się 100% monogamistą, jak sam deklarował Krzysztof Krawczyk. Dodam tylko, że para nawet raz się rozwiodła, co w sumie im właściwie nie zaszkodziło. I to jest sztuka. Tutaj z trochę inną panią Krzysztof Krawczyk na antenie Radia Złote Przeboje w duecie z Edytą Bartosiewicz.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Reklama.

Byłam zupełnie inna niż teraz. Byłam raczej poważną nastolatką, mówiła Tanita Tikaram, która rok temu dokładnie wpadła na kilka koncertów do Polski. Czekamy na następne. Tymczasem Pet Shop Boys i Domino Dancing, czyli piosenka, która zakończyła ich fazę hitów numer jeden na listach przebojów, co w sumie im nie zaszkodziło. No, udowodnili to przez kolejne dwie dekady, konsekwentnie utrzymując się w pierwszych dziesiątkach list przebojów.

0: Dla tych zasiedziałych, zamyślonych, ważna informacja, 4 minuty do 15, a ważne informacje o 15 przekażę Wam Dorota Bardecka.
1: Co podrożało najbardziej we wrześniu? Mamy najnowsze dane o inflacji i o tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
1: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
0: Ciężka?
1: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to zbrikowana do auta też ciężko.
0: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
1: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
0: Chyba kumacji.
2: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto. Farm. Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środowe popołudnie. W kalendarzach 14 października. Dorota Wardecka i wiadomości.
10: Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniu przez telefon. Szczątki urządzenia znalezione na plaży w Karwi to polski dron. To głównie drożejące paliwa podniosły poziom inflacji we wrześniu. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. MSWiA wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów, uzupełniający alerty RCB.
11: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową.
10: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, system zacznie działać we wrześniu przyszłego roku. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Urządzenie było badane przez śledczych. Wiadomo już, że to nie była prowokacja. Morze wyrzuciło na brzeg szczątki polskiego drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i dla naszych portfeli. Więcej o tym Wojciech Kowalik.
12: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Mieszkańcy województwa śląskiego wciąż oddychają spalinami, a problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Władze miast zrobiły za mało, by to zmienić, mówi Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.
14: Przede wszystkim stawianie na transport i komunikację zbiorową i dawanie możliwości jakichś alternatywnych do przemieszczania się po mieście innej niż samochodami, strefa czystego transportu.
10: Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenia przekraczające normy unijne, które u nas zaczną obowiązywać za 3 lata. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Zagrają w finale barażu o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Mecze odbędą się na początku grudnia, pierwszy w Gdańsku, rewanż w Dublinie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
15: Natalia Dobrowolska. Już dzisiaj na stand-upową scenę w klubie Kij wejdzie Jarek Legońkow. Początek występu o 19:00. Komik zaprezentuje program Giga Jajca. To wieczór dla tych, którzy lubią bezpośredni humor, wyraziste obserwacje i komedie na żywo. A jutro będzie można zadbać nie tylko o dobry humor, ale też o równowagę ciała i ducha. Centralne Muzeum Włókiennictwa zaprasza na jogę dla początkujących. Zajęcia potrwają od 17:30 do 19:00. Organizatorzy zapewniają koce i ogrzewaną salę, trzeba jednak zabrać ze sobą własną matę. A na zakończenie tygodnia podróż do świata międzywojennej Łodzi. W niedzielę o 11:00 rozpocznie się spacer po osiedlu Montfiła Mireckiego. Uczestnicy przyjrzą się przedwojennej architekturze i poszukają śladów dawnych założeń ogrodowych. Wycieczka potrwa około 2 godzin.

11 grudnia w Gliwicach zaśpiewa i zagra Bryan Adams, który powiedział kiedyś: wszystkie teksty, które śpiewam, wywodzą się z osobistych doświadczeń. Inaczej nie byłbym w stanie ich stworzyć. Pomyślcie o tym teraz, słuchając w radiu Złote Przeboje Have You Ever Really Loved a Woman? No to teraz Bryan Adams, a za chwilę Marzena Rogalska w naszym studiu.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami.
3: Ale po co? Jutro będziemy się chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla bardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Reklama.

0: Jurek.
1: Nie Jurek, tylko George. Boy, George, everything I own.
0: Ale Jurek, uwielbiam ten utwór, ale Jurek, dlaczego myśmy w ogóle nie rozmawiali o twoim urlopie?
1: Bo ja już nie pamiętam, że byłem na urlopie.
0: No ale to zaledwie kilka dni temu byłeś na tym urlopie. Ja tak wpadłam w poniedziałek jak gdyby nigdy nic, a ty też jak gdyby nigdy
1: Słuchaj,
0: nic.
1: Bo to jest troszeczkę tak, że ja ostatnio życie traktuję jak od urlopu do urlopu. Że wiesz, między jednym urlopem a drugim urlopem jest mała przerwa na pracę.
0: A teraz jesteś
1: to jest ta przerwa właśnie.
0: A teraz jest przerwa na pracę.
1: Jesteś tam do wiosny, jakoś trzeba się przewieźć.
0: A od kiedy ty masz takie podejście, Jurku? Dlaczego mnie nim nie zaraziłeś? To ja też chcę.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to się da zarazić, bo to się nazywa starość, zgrzybiałość, stetryczałość. Nie polecam ci.
0: Czyli jesteśmy dwoje geriatryków? Nie, właśnie, nie dołączajcie do tego klubu. Nie.
1: Chociaż nie, może my dołączymy do takiego klubu jak Cher, która zaśpiewa Strong Enough, czyli takich, którzy są młodsi, wciąż i młodsi, i może zamieńmy starość na mądrość, doświadczenie.
0: Czyli loża mędrców.
1: O.
0: Telesiński i Rogalska zapraszają.
1: Oraz Cher.

0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Gastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Muzyka i głos AI.
13: To twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

40 lat temu nikomu jeszcze wtedy nieznane aktorki Sarah Jessica Parker, Helen Hunt i Shannon Doherty zagrały w filmie Girls Just Wanna Have Fun. To było rok po premierze piosenki Cyndi Lauper i oczywiście na fali popularności tego złotego przeboju. No to co, dziewczyny i chłopaki?

0: Największe przeboje lat 80. i 90. Oczywiście, bardzo proszę, wracamy do nich po wiadomościach o 16.
1: A w wiadomościach przeniesiemy się na chwilę przed Trybunał Konstytucyjny, gdzie od rana jest napięta atmosfera, można powiedzieć. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
3: Nie tym razem.
2: Garderoba?
3: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
3: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Psst. Cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Olu. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
15: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre. Reklama.
10: Tu Radio Złote Przeboje w środę. Jest 14 października, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
11: Niemiecki sąd aresztował dwie osoby w sprawie podpalenia stacji Starlink. Prokuratura sprawdzi, czy doszło do przepychanek w Trybunale Konstytucyjnym. Znamy kolejną rywalkę Igi Świątek w chińskim Wuhan. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Bardzo wiele zależy od tego, jak rozmowne będą zatrzymane osoby w tym zakresie. Bardzo dbaliśmy o to ze względu na dobro tego śledztwa, żeby wokół niego była bardzo duża cisza. Nawet nie nagłaśnialiśmy tych informacji o tym, że wystawione są listy gończe.
11: Wśród zatrzymanych wczoraj w Niemczech jest 25-letnia Turczynka. Narodowości drugiej osoby nie znamy. Wciąż trwa pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek po tym, jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Zdaniem prezydenta nie jest sędzią. Podobnie uważa prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Między nim a sędzią Berkiem miało dojść do przepychanek.
13: Nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
11: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek chce też sprawdzić, czy demonstranci przed Trybunałem nie złamali prawa. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
14: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
11: Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Piłkarze azerskiego Sabah Baku z pierwszym historycznym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Dziś kolejne 9 spotkań, w tym spotkanie Manchesteru City z PSG. Więcej o tym Błażej Kulesza.
15: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi odgrzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
11: I jeszcze wieści z chińskiego Wuhan. Ashleen Kruger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA. To starcie jutro wczesnym popołudniem.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
17: Natalia Dobrowolska. Jutro o 19:00 w przechowalni wystąpi Adam Sobaniec. Artysta zaprezentuje testy swojego nowego programu, a publiczność będzie miała wpływ na to, które żarty ostatecznie trafią do występu. Swoje materiały sprawdzi również support Bartek Kusiak. Sobaniec słynie z improwizacji, dlatego każdy wieczór może wyglądać nieco inaczej. A w niedzielę o 11:00 warto zajrzeć do Centrum Nauki i Techniki EC1. Odbędzie się tam oprowadzanie po wystawie Kino Polonia, poświęconej ponad 130-letniej historii polskiej kinematografii. Arkadiusz Krystek opowie o początkach rodzimego kina, wielkich gwiazdach i kultowych produkcjach. Nie zabraknie też anegdot zza kulic. Tego samego dnia, ale wieczorem, muzyczna podróż czeka w Kejapabie. O 18:00 rozpocznie się koncert Osiecka Królową Piosenki w wykonaniu Baltazar Trio. Artyści przypomną utwory Agnieszki Osieckiej.
16: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
10: Bez deszczu dzisiaj tylko na zachodzie, tutaj też najcieplej. Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Poznań i Wrocław to 15 stopni. Najniższe temperatury w tej chwili w Suwałkach i w Białymstoku 8-9 stopni. Kawa nie jest wrogiem nerek, ogłaszają naukowcy, a dlaczego wręcz może im pomóc? O tym powiem o 16:30. Już teraz zapraszam na program Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ponieważ jest Irlandczykiem, nie mógł otrzymać tytułu szlacheckiego, otrzymał tytuł kawalera Orderu Imperium Brytyjskiego, co w zasadzie jest równoznaczne. Bob Geldof, znany pod pseudonimami Sir albo St. Bob, jest wokalistą grupy Boomtown Rats, która teraz w Radiu Złote Przeboje zaśpiewa, a za chwilę ja powiem wam, dlaczego picie kawy może pomóc nerkom.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
18: Reklama.

0: Potrafił wypijać nawet 36 podwójnych espresso dziennie. Robbie Williams swego czasu kofeiną zastępował inne używki, z którymi chciał zerwać. Do tego oczywiście nie namawiam, ale tak w ogóle, dlaczego kawę warto pić?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dla większości zdrowych osób umiarkowane spożycie kawy jest uważane za bezpieczne. Ogólnie zaleca się nieprzekraczanie 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada około 4 filiżankom tego napoju. Regularne picie kawy może wiązać się z niższym ryzykiem przewlekłej choroby nerek. Według metaanalizy osoby pijące co najmniej 2 filiżanki kawy dziennie miały o 14% niższe ryzyko rozwoju przewlekłej choroby nerek, mówi Melanie Betts, ekspertka do spraw chorób nerek i żywienia. Możliwe działanie ochronne wynika głównie z substancji naturalnie występujących w kawie, takich jak polifenole i kwasy chlorogenowe. Mają one właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, a ich działanie może nie być bezpośrednio związane z kofeiną, dlatego kawa bezkofeinowa może również przynosić podobne korzyści.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Pochmurna środa. Większość regionów dziś, głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, może przelotnie padać deszcz, a na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Do tego silniejsze podmuchy wiatru mogą obniżać odczuwalną temperaturę. Noga z gazu na A1 w stronę Katowic między węzłami Kutno Wschód i Piątek, to w związku z pracami drogowymi. Tak będzie do piątku.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Chodzi tylko o dobrze wydane pieniądze. Nie biorę narkotyków, żeby nie trwonić kasy, mówiła Bonnie Tyler, która razem z mężem zgromadziła imponującą liczbę nieruchomości. To były grunty rolne w Portugalii, w Nowej Zelandii, sporo domów i posiadłości w Anglii.

0: Master and Servant i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, w którym Dorota Wardecka będzie miała dla Was wiadomości już za chwilę.
1: No mamy informacje praktycznie sprzed chwili. Prokuratura zajmie się zachowaniem Roberta Bąkiewicza przed Trybunałem Konstytucyjnym. O co dokładnie chodzi? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. W kalendarzach 14 października Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
13: Zachowanie protestujących przed Trybunałem bada prokuratura. Najtańsza benzyna w Wielkopolsce, diesel najtańszy na Podlasiu. U wybrzeży Turcji znaleziono wrak najstarszego statku na świecie. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie zostało wszczęte z urzędu. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszenia przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych przed Trybunałem. Trwa tu protest. Wśród manifestantów są również m.in. osoby związane z ruchem obrony granic i mediami sympatyzującymi z PiS-em. Protestujący próbowali blokować wejście, by nie mógł tu wjechać wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Maciej Berek, który dziś rano złożył ślubowanie w Sejmie. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat przyjął ustawę z poprawkami, zaproponował m.in. skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
14: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takiej transmisji.
13: Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce, średnio 6,92 za litr. Najtańszy diesel na Podlasiu, gdzie kosztuje 7,95 zł za litr. Jak podaje epetrol.pl, najtaniej gaz tankujemy na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu za 3,33 za litr. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. Zmiany mają uprościć urzędowe formalności, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęcka.
15: Doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL.
13: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Najstarszy wrak statku odkryty do tej pory na świecie odnaleziono u wybrzeży tureckiej wyspy Kakowa w Anatolii. Znalezisko ma między 4400 a 4700 lat, a więc pochodzi z wczesnej epoki brązu, czyli z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Wiek wraku archeolodzy przeanalizowali na podstawie kształtu ponad 30 ceramicznych amfor, w których zachowały się pozostałości przewożonych w nich towarów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: 9 w Lublinie, Białymstoku i Suwałkach, 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu, w Bydgoszczy 15. To najwyższe temperatury, na zachodzie bez deszczu, a poza tym sporo chmur i wszędzie może popadać. Kontrowersje to budził przede wszystkim jej bardzo odważny i erotyczny sposób śpiewania, który w połowie lat 70. był naprawdę bardzo rzadko jeszcze wtedy w muzyce spotykany. Dana Summer w Radiu Złote Przeboje na rozgrzewkę. Jerzy Telesiński, dajcie się.

Już 6 listopada polska kinowa premiera koncertowego występu George'a Michaela z roku 1988. Podstawą produkcji stały się nagrania z dwóch jego

do występów, które odbyły się 30 i 31 maja w paryskiej hali Palace Omnisport de Paris-Bercy. Koncerty zarejestrowano przy użyciu 14 kamer na taśmie filmowej 35 mm. Przez kolejne dekady materiał nie doczekał się pełnej premiery kinowej. Dopiero po latach zdecydowano się przywrócić go do życia, wykorzystując współczesne technologie rekonstrukcji obrazu i dźwięku, czytamy w internecie.

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
19: Volkswagen.
20: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
21: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
22: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
23: Panie Pascalu.
24: Tak?
23: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
24: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
23: A to pędzę, lecę, pa!
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew. Ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

Mariah Carey 30 października będzie świętować 25. rocznicę wydania swojego albumu Glitter. Cyfrowa edycja Deluxe będzie zawierać 15 dodatkowych utworów. Album powróci też na płyty winylowe i do serwisów streamingowych, a do tego czasu Mariah Carey powróci na naszą antenę jeszcze nie raz, nie dwa.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
3: Masz tyle sukienek.
2: No, ale wszystkie za duże.
3: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
2: Nie, biorę Hepa Slimin.
3: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
2: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
3: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
2: To co, zakupy?
3: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
4: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
5: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
6: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pan zalecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Mamo, źle się czuję.
17: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
18: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Śniegu na razie spodziewamy się w Tatrach na wysokości powyżej 1600 metrów, ale wkrótce już trzeba będzie myśleć o wymianie opon. Jutro natomiast sporo przejaśnień. Na termometrach od 9 stopni na Podkarpaciu, 13 w centrum, do 15 w zachodniej Polsce. Na Lubelszczyźnie na trasie S12 między węzłami Kurów Wschód na Łęczów zderzenie osobówki z ciężarówką i utrudnienia na jezdni w stronę Lublina.
20: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Every Breath You Take, The Police w Radiu Złote Przeboje i Tomek Brel, o którym śmiało można powiedzieć kumpel Stinga. Dzień dobry. No. Można, można. Człowiek skromny nie przyzna się, że zna człowieka osobiście, a przecież poznał.
1: Rozmawialiśmy. Pamiętam, jak zadałem pytanie, bo Sting jest znany z tego, że ma wiele nieruchomości rozsianych po całym świecie. Zapytałem go, który z tych domów traktujesz jako dom rodzinny, taki prawdziwy. Wiesz, co odpowiedział?
0: Nie wiem, co powiedział.
1: Dom jest tam, gdzie moja żona.
0: No pięknie, pięknie. Wszystkie żony, wszystkich mężów obecnych, przyszłych, bo przecież i takie życiowe sytuacje bywają. Zapraszamy do tego, żeby z nami koniecznie zostać. Tomek Brel z wami po 18:00.

Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. To dziwne, kiedy zagląda się na oficjalny jej profil na Instagramie, profil nieżyjącej Tiny Turner. Profil obserwuje 1,5 miliona osób, ale co ciekawe, uwaga, obserwowanych jest 13 osób. No i tu już robi się nieswojo. Za chwilę 18:00 będziemy obserwować pogodę, za moment też wiadomości sportowe.

0: ta promocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jeden z porannych prowadzących potrafi ruszać uszami.
3: Ale po co? Jutro będziemy się chwalić, jakie bezużyteczne talenty posiadamy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
6: Masz tyle sukienek.
5: Ale wszystkie za duże.
6: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
5: Nie, biorę Hepa Slimin.
6: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
5: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
6: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
5: To co, zakupy?
6: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
7: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
8: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
11: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
12: A w dodatku można go podać również na noc.
11: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
13: Myślisz, że Mercedes-Benz jest poza twoim zasięgiem? Możesz się pozytywnie zaskoczyć. W Mercedes-Benz Autostudio w Łodzi nowoczesne GLB, dostępne od ręki, może być twój już za 1455 zł miesięcznie. Lub przestronny GLC SUV Formatic już za 1659 zł miesięcznie przy wpłacie 18 450 zł. Nie chcesz inwestować na start? Dopasujemy finansowanie do twojego budżetu także w wariancie bez wpłaty własnej. Mercedes-Benz. Może być bliżej niż myślisz. Sprawdź to w Autostudio Łódź przy ulicy Rokicińskiej 78.
14: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
15: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
16: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 ma.
17: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: To już 18 środowy wieczór przed nami, za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
3: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Dziś kolejne 9 spotkań drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. A pierwsze mecze dnia już o 18:45. Feyenoord zagra z Como, a LASK Linz z Liverpoolem.
3: Na wiadomości sportowe zaprasza ich sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Pogoda. W nocy na wschodzie i w centrum nieco więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy i 9 na wybrzeżu. Jutro w dzień pochmurno, zwłaszcza na wschodzie. Tu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a na termometrach 9 stopni na wschodzie, 15 na zachodzie.
6: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: 18 już za nami, a my zaczynamy środową całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Będę miał dzisiaj dla Was sporo niespodzianek. Choćby już za kilkanaście minut eksperyment pod tytułem Ileż to twarzy może mieć jedna piosenka. Teraz w oryginale Gloria Gaynor, I Will Survive, a za kilkanaście minut pobawimy się wersjami alternatywnymi. No, będzie się działo. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: zapomniana Whitney Houston w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Demono i Andrzej Krzywy. Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Krzywym na temat wielu lat jego kariery. I Andrzej Krzywy przyznał, że czuje się artystą spełnionym. Jak to się robi?
1: Mieć co robić i cały czas próbować robić wszystko, żeby być szczęśliwym. No, ja mówię, ja mam farta w życiu. Uważam, że jestem szczęściarzem. Zresztą pewnie jak większość muzyków, artystów, poetów, pisarzy, malarzy. Tak jak powiedział Konfucjusz, tak? Jeżeli pasja stanie się twoją pracą, czyli źródłem zarobku, to ty nigdy nie będziesz w pracy.
0: No, czyli przepis jest, wydawać by się mogło, prosty. Rób to, co kochasz i zadbaj, żeby ci jeszcze za to płacili. Wtedy wszystko będzie okej. Demono teraz w Radiu Złote Przeboje.

Fantastyczna Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje i piosenka Je Le Taxi. Je Le Taxi, czyli po prostu taksówkarz Jo. Piosenka o taksówkarzu, który doskonale zna Paryż, uwielbia paryskie nocne życie, lubi rum, latynoską muzykę i swój saksofon. I co najciekawsze, historia jest, jak to się ładnie mówi, oparta na faktach. Taksówkarz, o którym jest ta piosenka, to tak naprawdę kobieta, Maria José Leao dos Santos. Taką historię znalazłem. Powiem szczerze, nie wiedziałem. Środowa cała muzyka tu Radio Złote Przeboje, teraz nasz ulubiony kącik wzrokowca. No bo oczywiście sprawdzałem, co ciekawego słychać na Instagramie artystki, która za moment zaśpiewa. No i jest niezmiennie pięknie. Pytanie, jak ona to robi, biorąc pod uwagę wiek. Jennifer Lopez jest, no formalnie rzecz ujmując, panią przed 60. W ostatnie wakacje obchodziła 57. urodziny.

0: Wynwood w radiu Złote Przeboje pięknie. Środowa cała muzyka, za chwilę obiecana niezwykła historia pewnej piosenki, która jest dowodem na to, że każdy artysta nagrywa swoją wersję, nie bacząc na innych. Ale o tym więcej za chwilę.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: 97, 98, 99, 100.
8: Co robisz?
7: Liczę.
8: Co liczysz?
7: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
9: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer jeden ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
8: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Mokro, ślisko i ponuro dziś w wielu regionach. W nocy też może przelotnie padać deszcz, choć jutro spodziewamy się wielu przejaśnień, między innymi na zachodzie, ale temperatura maksymalnie do 15 stopni właśnie w zachodniej Polsce. Nadal jeszcze noga z gazu na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Tutaj wciąż mogą być jeszcze utrudnienia w stronę Lublina na 34 kilometrze.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

właśnie Kim White w Radiu Złote Przeboje. Dzisiejsza cała muzyka zaczęła się od piosenki, którą znamy doskonale i uwielbiamy, czyli piosenki I Will Survive, Glory Gaynor. Tak to brzmi w oryginale, ale tak zwanych wersji alternatywnych, które znalazłem, jest całe mnóstwo. Najbliżej oryginału jest chyba Diana Ross. Ale w naszej przepastnej płytotece natrafiłem też na inną piękną wersję. Posłuchajcie, Shirley Bassey. Znalazłem też turecką wersję w wykonaniu niejakiej Aidy Pekan. No i wszystkie te piosenki są śpiewane przez kobiety, które stają się silniejsze po rozstaniu. Ale jest też męski punkt widzenia na rozstanie, czyli zespół The Cake. No i jest to moja ukochana wersja.

0: Blaze of Glory w Radiu Złote Przeboje i zespół Bon Jovi. To jest zespół, przed którym kiedyś przed laty jako support grał Artur Gadowski z zespołem Ira, ale nie wspomina tego spotkania zbyt dobrze. Mówiąc oględnie, John Bon Jovi był raczej nieprzystępny. No, czego nie można powiedzieć o innym artyście, przed którym występował też Artur Gadowski z zespołem Ira, a mianowicie o Stevenie Tylerze z zespołu Aerosmith. No, bo panowie postanowili sobie nawet urządzić przed koncertem imprezę.
1: Siedzieliśmy przy stole, popijaliśmy jakieś tam, wiesz, napoje. I było fajnie, kurczę, gadaliśmy o różnych rzeczach, o muzyce, o nagraniach, o studio, wiesz, o różnych rzeczach. No i ja zadałem wtedy pytanie, mówię, tak, wiesz co, dla mnie to jest niesamowite to, że ty jako wielka gwiazda, po prostu gadasz ze mną, z kolesiem, którego widzisz pierwszy raz w życiu, tego nigdy nie słyszałeś, jak kumpel, wiesz, ja Steven powiedział, że wiesz, słuchaj, obydwaj robimy w show biznesie. Jutro to ty grasz mój support, a za jakiś czas, mówi, kto wie?
0: Kto wie, kto wie. Stevie Wonder teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Sandra, a po 19:00 o tym, jak czasami niezwykłe przeboje powstają kompletnie od niechcenia.

0: Sandra. To był koniec lat 80. Za chwilę 19. Czego możemy spodziewać się, jeżeli chodzi o pogodę? No, to sprawdzimy za kilka minut.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
9: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
14: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
15: Masz tyle sukienek.
14: No, ale wszystkie za duże.
15: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
14: Nie, biorę Hepa Slimin.
15: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
14: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
15: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
14: To co, zakupy?
15: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
16: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
17: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.
18: Reklama. Pogoda ostatnio odrobinę kaprysi. Jak będzie wyglądała noc, która przed nami, to sprawdzimy za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
19: Sport w 3. 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuszkową. Wygrała 1-6, 6-1, 6-1. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były szósty zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu.
21: Pogoda.
18: Jutro w dzień pochmurno, zwłaszcza na wschodzie. Tu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. 9 stopni będą wskazywać termometry na wschodzie, 15 na zachodzie. W nocy na wschodzie i w centrum nieco więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy i 9 na wybrzeżu. Jeżeli dobrze pamiętam, bo od dłuższej chwili nie zaglądałem, 41 milionów osób na całym świecie obserwuje profil instagramowy artystki, która za moment się pojawi. 41 milionów. No, tymczasem jest to jedno z najdziwniejszych miejsc w sieci. Britney Spears, bo to o niej mowa. Często, jak się okazuje, jej media społecznościowe ulegają zawieszeniu, ale za każdym razem wraca.

0: Wojtka Suflera i Twoje Radio. Jeden z większych hitów połowy lat 90. No tymczasem Krzysztof Cugowski, który wtedy w Budce śpiewał, opowiadał mi jakiś czas temu historię powstania tej piosenki. Najciekawsze jest to, że panowie wzięli się za jej stworzenie z jednego dość zaskakującego powodu. Otóż płyta, którą wtedy nagrywali, była za krótka i trzeba było coś dorobić.
1: No i myśmy z Romkiem poszli do studia i tak naprawdę to nie do wiary, ale to powstało, ja wiem, w 15 minut ta cała rzecz, bo to była w ogóle, także to niektóre rzeczy absolutnie to jest szereg przypadków różnych, że tak samo jak z piosenkami, które muszą być o czasie, w tym miejscu, co trzeba, w takim czasie, jak trzeba i tyle. A może być. Także Twoje Radio tak. Tak to było, rzeczywiście.
0: No i tak powstają rzeczy genialne. Dobrze, tyle Budka Suflera, teraz pojawi się artysta o najbardziej niezwykłym głosie, chyba w całym showbiznesie, Barry White.

Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radiu Złote Przeboje, czyli dowody na to, że nasi naprawdę są wszędzie. No bo nazwisko Zadora wzięło się z przerobienia jakże swojsko i znajomo brzmiącego nazwiska Zadorowski. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o niezwykłe nazwiska. Teraz pojawi się z kolei niezwykłe imię Eros, Eros Ramazzotti. No wielokrotnie zastanawialiśmy się w naszym męskim redakcyjnym gronie, jak może mieć w życiu facet, który ma tak na imię. Pewnie fajnie, choć z imieninami może być lekki problem, ale co ciekawe, przy okazji koncertu Erosa Ramazzottiego sprawdzałem, iluż to panów o tym niezwykłym imieniu mieszka w Polsce, no i w oficjalnych bazach znalazłem 12 szczęśliwców. No to pozdrawiam gorąco w takim razie Eros Ramazzotti, Più bella cosa, teraz w radiu Złote Przeboje.

Izabela Trojanowska, pięknie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i zadałem pytanie, kim bardziej się czuje, aktorką czy też piosenkarką. No i Izabela Trojanowska przyznała, że jedno nie wyklucza drugiego, wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że śpiewa, czuła się lepiej na ekranie, a dzięki temu, że pojawiała się na ekranie, nie miała problemów z tremą podczas śpiewania. No tak swoją drogą, to na pewno jeszcze dzisiaj będę miał dla Was przynajmniej dwa dowody na to, że świat muzyki i filmu zawsze żyły ze sobą w zgodzie.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
19: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
20: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Mamo, źle się czuję.
24: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
25: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
26: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
27: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
24: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
24: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na media.

Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Numer uno i Tora Tora Tora w Radiu Złote przeboje pięknie. Za chwilę elektryczne gitary i dzieci wybiegły, czyli piosenka, która przed laty sprawiała nam wielką radość, aż wreszcie zostaliśmy rodzicami, no i kto ma dzieci, ten się z tego nie śmieje. Dzieci wybiegły ze szkoły teraz w Radiu Złote przeboje, no a za kilka minut będę miał dla was dowody na to, że świat muzyki i świat filmu zawsze żyły ze sobą w zgodzie.

0: rok 1987. Pięknie, Tipo i China in Your Hand. No skoro już jesteśmy w latach 80., to za moment pojawi się Limahl, który po premierze filmu Niekończąca się opowieść, z którego pochodzi ten utwór, stał się niebywale popularny. Nic tak nie zwiększa popularności jak film. Mówiłem, świat filmu i muzyki od zawsze żyły ze sobą w zgodzie. Limahl, który ma na swoim koncie mnóstwo koncertów na całym świecie, kiedyś pamiętam rozmawialiśmy na temat tego, czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność. Na przykład, czy publiczność w Japonii różni się od tej na Wyspach Brytyjskich? No posłuchajcie, co Limahl odpowiedział.
1: Wiesz co? Jestem szczęściarzem, że dwa moje największe przeboje mają bardzo łatwy w odbiorze tekst, zwłaszcza dla międzynarodowej publiczności. Dotyczy to zarówno Neverending Story, jak i Too Shy. Oba są międzynarodowymi przebojami i publiczność zawsze je śpiewa. A jeżeli chodzi o reakcję publiczności, nie ma wielkich różnic. Muzyka jest swego rodzaju międzynarodowym językiem. Łączy ludzi. Jest coś mistycznego, kiedy tłum ludzi razem cieszy się w tym samym momencie.
0: Limahl. No to posłuchajmy w takim razie jeden z jego dwóch największych światowych hitów. Limahl i Neverending Story teraz w Radiu Złote Przeboje.

Nie ma zysku i zespół Kombi w radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 strefa gości, dzisiaj jedyna, niepowtarzalna. Justyna Steczkowska w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: 97, 98, 99, 100.
10: Co robisz?
9: Liczę.
10: Co liczysz?
9: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena? Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
10: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
11: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: Reklama.
14: Mawiają, że im wcześniej się zaczyna, tym większa szansa na sukces. I to generalnie jest prawda. Ale czasami muzyczne początki gwiazd, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje, są naprawdę bardzo zaskakujące. Ile lat miała Justyna Styczkowska, kiedy po raz pierwszy wszyscy dowiedzieli się, że ma niezwykły talent do śpiewania? O tym oczywiście między innymi już za chwilę. Justyna Styczkowska dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Steczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
3: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O sole mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truła Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Jeszcze miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu. Tak była telewizja polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

nikt nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę grał

0: ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze, kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów, mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były, ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek, no, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tego był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twoje usta, dam ci oczy za twoje oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać

0: To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Styczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
0: Polska też jest, przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sensu, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Styczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
0: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Styczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
0: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Styczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
0: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Styczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Styczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
0: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram Tak jak mówię, na koncertach, w domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
0: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to tylko dzwonię lub się z nią umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż.
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga.
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
15: 18,47. 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę. 24,39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to było zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i przez... Dałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
3: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki taki, wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Steczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
3: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Steczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
3: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i Co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Steczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Steczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
3: Zresztą wspaniale zaśpiewali. Kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona. I byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać. No ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj. On mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
3: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jak gdyby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
3: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbarą Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co, a nie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
3: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne. I ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotham Project.
3: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotham Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
3: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem. że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał. To jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, też zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. I to była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. Dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam. Bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No, tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Sprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
7: Masz tyle sukienek.
6: Ale wszystkie za duże.
7: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
6: Nie, biorę Hepa Slimin.
7: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
6: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
7: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
6: To co, zakupy?
7: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
8: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
9: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
10: Olu. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
14: Środowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. Punktualnie, co jest grane w Łodzi? Bartosz Lichawski, zapraszam. Dzisiaj tradycyjnie pomówimy o wydarzeniach kulturalnych w naszym mieście. Co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo? A, no odpowiem na te pytania, choć pewnie pojawią się jeszcze kolejne. Ale generalnie słuchajcie o łódzkiej kulturze, o sztuce uprawianej w naszym mieście. Na przykład moda. Wczoraj mówiłem o modzie, wczoraj podkreślałem ten fakt miasta modowego. Byliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, no ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o formie wolnej. To już będzie 21. edycja Fashion Week. Kolejny dowód na modową Łódź to lada moment i za chwilę 17 października w sobotę. No ale o wszystkim opowiem dzisiaj nieco więcej ze szczegółami, dlatego że faktycznie no, to będzie opowieść o codziennej modzie, konstrukcjach, materiałach, kolorach, inspiracjach, o łódzkiej szkole, w której moda traktowana jest jak sztuka. No oczywiście ASP. Słuchajcie, no wrócę do tematu i to już za chwileczkę w dzisiejszym wydaniu, co jest grane w Łodzi w radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Dziś też będzie okazja do tego, bym opowiedział Wam o zbliżającym się Halloween. Będą zabawy, będzie mnóstwo atrakcji, takich nawet można by powiedzieć dość mrocznych, no i wielka, radosna parada ulicami Łodzi, a wszystko w przebraniach. To taka nowa wersja czegoś, co my, moje pokolenie, pewnie nie tylko moje, ale no, moje zna jako przebierańcy, prawda? No, to oczywiście inny termin, troszeczkę inna estetyka, inna tradycja, ale tak mi się wydaje, że ta amerykańska zastąpiła, może nawet wyparła, a może nie wyparła, tylko po prostu no, pojawiła się w pewnym momencie, wypełniając pewną lukę po przebierańcach, które zniknęły. Ja Wam przecież wielokrotnie opowiadałem, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o refleksji na ten temat. I to właśnie wtedy, kiedy była pora, że nikt nie stuka do drzwi, a ja kiedyś chodziłem przebrany za Michaela Jacksona, za bardzo różne postaci ostatecznie. Chodziłem po łódzkich blokowiskach i zbierałem pieniądze, cukierki, no troszkę podobnie, jak to dzisiaj się dzieje w przypadku Halloween, choć mówimy, to zupełnie inny rodowód. Słuchajcie, dzisiaj też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Opowiem o krakowskim salonie poezji, to już za chwilkę i za moment. Tematów bardzo dużo, bo chcę także o filmie dzisiaj. No koniecznie, słuchajcie, tak naprawdę, bo przecież jutro ostatni dzień repertuaru łódzkich kin ma taki, a nie inny kształt. Przecież za chwileczkę weekend, a skoro weekend, to premiery, a skoro premiery, to trzeba im zrobić miejsce w repertuarze. Więc sprawdzimy, co jeszcze jest do oglądania poza tymi premierowymi pokazami, bo przecież takie też zaplanowano na czwartek w łódzkich kinach. Dziś też o bardzo ciekawym wynalazku, to może bo to wynalazek aplikacji telefonicznej na pewno jest tutaj też formą dość istotną dla całego projektu, ale chcę zwrócić uwagę na w ogóle akcję pomocową, na to, co wydarzyło się i dziać się będzie w schronisku w Łodzi, dlatego że słuchajcie, to też wpisuje się w kulturę łódzką, myślę, że to jest nasza charakterystyka, myślę, że to jest coś, z czego słyniemy, czyli te wszystkie akcje pomocowe, te wszystkie zbiórki, te wszystkie działania na temat świadomej adopcji, które odbywają się regularnie w Łodzi przy bardzo różnych okazjach, ja też o tym mówię, zawsze to podkreślam, gdyż los zwierząt jest dla mnie ważnym tematem, sam jestem zwierzolubem, jestem zdeklarowanym psiarzem, więc jeżeli mogę też w ten sposób włączyć się do budowania tej świadomości, ale także zaangażowania w bardzo ciekawy projekt, to oczywiście, że znajduję czas w audycji, by o wszystkim wam opowiedzieć. Dobrze, a propos czasu, słuchajcie, późno się robi, więc przechodzę do szczegółów, a na początek, to wydarzenie modowe. Manufaktura.
12: Warto odwiedzić.
14: Łódź, miasto włókiennicze, Łódź, miasto mody, Łódź, modne miasto. To niektóre z wątków, jakie tutaj splatam, słuchajcie, by podobnie jak wczoraj zwrócić uwagę na Łódź, w której dzieje się moda, moda bez ograniczeń. Forma wolna, czyli 21. edycja Fashion Week. Autorskie kolekcje projektantek i projektantów, pokazy znanych, rozpoznawalnych, uznanych marek albo marek do odkrycia, ale także koncert wyjątkowy, bo w blasku świec. Manufaktura ponownie zamieni się w jeden wielki wybieg. Centrum wydarzeń modowych w ramach 21. edycji Manufaktura Fashion Week, czyli wolna forma wolna, by pokazać, jak moda z wybiegów przenika do naszej codzienności, jak ją kształtuje, buduje, jak pozwala się bawić sobą, modą, prawda? Jak my możemy się nią bawić, jak używać do codziennych stylizacji, do form opowiadania o sobie. W programie pojawią się kolekcje Gabriela Daty, Filipa Bożątka, Jarosława Ewerta, Dominika Żyży, Mileny Jakubiec, Mai Tumaniec i Roberta Czerwika, spotkania z siostrami Ade i Hade i Egustinem Egurolom oraz wieczorny koncert Everlight Concerts. Myślę, że pośród projektantek i projektantów już znajdziemy nazwiska znanych, uznanych, nagradzanych, prawda? Choćby na ASP artystek i artystów. Natomiast, słuchajcie, to jest moda w Manu 17 w sobotę od 12. Wszystko się rozpocznie i potrwa do godziny 21. Jak czytam, tegoroczna edycja Manufaktura Fashion Week poświęcona będzie formie tej, która powstaje w pracowniach projektantów i tej, której ostateczny charakter nadajemy sami, wybierając ubrania i tworząc własne stylizacje. Hasło Forma Wolna podkreśla swobodę interpretacji mody, jej różnorodność i indywidualny charakter. To jest właśnie to, słuchajcie, o czym bardzo często rozmawiamy tutaj, kiedy na antenie Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM zapowiadam złotą nitkę, różne pokazy modowe i inne tego typu wydarzenia związane z modą łódzką, polską, światową. Za każdym razem, słuchajcie, kiedy taka rozmowa odbywa się w programie Co jest grane w Łodzi, pytam oczywiście o Łódź jako miasto mody. Tutaj zawsze jest odpowiedź tak, twierdząca, historyczna, artystyczna i tak dalej. Ale często zdarza mi się też pytać w ogóle o to, czy my jesteśmy modni. My łodzianie, ale też my łodzianki, to też w pań imieniu zadaję to pytanie. I okazuje się, że tak, jesteśmy i modni, i w tym podejściu do modnej mody bardzo odważni. Bo co to znaczy być modnym? Słuchajcie, to jest no, jakby taka historia, którą ja też przywlokłem, powiedzmy, z jednej z wypowiedzi projektantek z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i ona to nie jest cytat, to nie jest dosłowne odtworzenie tej wypowiedzi, ale zapamiętałem sobie pewną zasadę. Zabawa modą. To nie chodzi o to, że w tej chwili lansuje się jeans, to wszyscy chodzą w jeansach, innym razem lansuje się kratę, wszyscy chodzą w kracie, takie buty, takie kolory i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś trendy. Moda, jak powiedziała projektantka, to jest właśnie to, w co chcemy się ubrać, co założyć, w jaki sposób siebie wyrazić, co połączyć. I bardzo często łamiemy te zasady i nie przejmujemy się tym, czego nauczyliśmy się, nie wiem, od rodziców, czy od kogoś innego, kto w dobrej wierze podpowiadał nam, jak nie łączyć, prawda? Dzianiny, tkaniny, faktury, wzoru i tak dalej, i tak dalej. Bawimy się modą, co najlepiej widać w coraz to kolejnych, bo nie chciałbym powiedzieć, że tylko i wyłącznie młodszych pokoleniach, ale wybrnę z tego, w kolejnych pokoleniach projektantek i projektantów, chociaż nie tylko, bądźmy uczciwi. Nie tylko młodzi ludzie bawią się modą i z niej korzystają. A po tej drobnej dygresji związanej z podejściem do mody u nas w Łodzi wracam do manufaktury, no też u nas w Łodzi, a jakże, słuchajcie, ta tegoroczna edycja to, tak jak mówimy, forma i każdy blok tematyczny zestawi projekty twórczyń, twórców znanych, uznanych, ale także młodych. Tych wchodzących właśnie do tej przestrzeni, w tym absolwentek i absolwentów Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych.

0: ręcznie wykonane detale. Kolejną odsłoną będzie pokaz, który będzie inspirowany japońskim stylem Harajuku. To kolory bardzo intensywne, nietypowe formy, ręcznie wykonane dzianiny, szydełkowe struktury, opowieść o indywidualizmie, ale także właśnie o sposobie swobodnego podkreślania swojej osobowości, wyrażania siebie. No, takich wyrazistych pokazów będzie tutaj dużo, printów, kolekcji, odważnych zestawień. O 16:00 z kolei projektowanie, które jest połączeniem mody i muzyki. Inspiracją dla artystki stał się jazz oraz twórczość Leszka Możdżera. Zatem minimalistyczne formy, naturalne materiały i zaskakujące struktury tkanin odzwierciedlają tutaj rytm, dźwięki i emocje. No i słuchajcie, jeszcze jeden tutaj artysta, jedna estetyka w ramach pokazu Ostatni Zachód Słońca zaprezentuje się Dominik Żyża, no, absolwent łódzkiej ASP, nagradzany. Wielokrotnie to nazwisko też pojawiało się w Co jest grane w Łodzi, kiedy mówiłem o jego dokonaniach. No tutaj o dawnej Łodzi. Bardzo łódzka opowieść, bo nawiązująca do architektury i historii naszego miasta. Słuchajcie, do manufaktury jeszcze wrócę, a teraz
1: ciekawy spektakl.
0: Jesteśmy świeżo po premierze w Teatrze Piccolo w Łodzi. No, w terminologii kina powiedzielibyśmy, że to są pokazy premierowe w teatrze, po prostu nowość w repertuarze, czyli Mały Robot. Tak było też wczoraj. Ten spektakl był do oglądania również dzisiaj i będzie na przykład jutro. W czwartek o 9:30 Mały Robot to sztuczna inteligencja, to tytułowe roboty, robotyka, przyjaźń, kosmos, no generalnie nowe technologie, cyfryzacja świata, bo to jest kosmiczna przygoda i edukacja, no tak, edukacyjny spektakl science fiction dla dzieci w wieku od lat 6 do 11, a ze mną młody krytyk sztuki, miłośnik teatru duńskich klocków i Spidermana.
2: Dzień dobry, Tymon.
0: Cześć, Tymon, witaj w Co jest grane w Łodzi. No właśnie, widziałeś już najnowszą premierę Teatru Piccolo w Łodzi, to razem ze swoimi koleżankami i kolegami, bo wspólnie chodzicie do...
2: Do przedszkola.
0: Super.
2: Niedługo będę do szkoły.
0: No tak, do szkoły w przyszłym roku. Synuś, to ja już o tym myślę przecież od dawna, to ja już analizuję, planuję, rozważam, już... Przepraszam, czekaj, bo my dzisiaj się spotykamy tutaj przy złotoprzebojowym mikrofonie, by porozmawiać o teatrze, więc wróćmy do teatru, dobrze? I zacznijmy może od początku. Była wyprawa w związku z premierą.
2: Była w Teatrze Piccolo i oglądałem taki spektakl. No i tam byli kosmonauci, roboty i lecieli rakietą. No i jeszcze później spotkali takiego innego robota. I później jeszcze, no, były fajne rzeczy.
0: No to dobrze, no to nowa technologia, kosmos, ale i profilaktyka. A propos tego wszystkiego, co, no w pewien sposób muszę użyć tego słowa, czyha w internetach, w sieci. Mały Robot to też jutro i w piątek do oglądania w Teatrze Piccolo w Łodzi. Warto wybrać się do teatru?
2: Polecam pójść do Teatru Piccolo. Zobaczcie, jaki tam jest fajny spektakl.
0: Tak jest. Dziękuję pięknie za te opowieści. To był Tymon, lat 6,5, prawie 7, czyli jak mawiają starożytni 6-7. No dobrze, to w Teatrze Piccolo w Łodzi macie teraz okazję, by zobaczyć się z Małym Robotem. Mały Robot to premiera. Za chwileczkę w niedzielę, w poniedziałek i we wtorek wraca Doktor Nieboli. A ja wracam do Was za chwileczkę z kolejną porcją informacji w trakcie naszego dzisiejszego środowego spotkania w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Zajrzymy m.in. do kin.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: To teraz jeszcze tylko taka prośba do młodego pana krytyka, aby dołączył już do swoich pluszowych przyjaciół i oddał się marzeniom sennym do jutra. Natomiast ja jeszcze zostaję z wami oczywiście w trakcie naszego dzisiejszego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, by właśnie między innymi opowiedzieć o tym, co ciekawego i ważnego w kinach w Łodzi, bo tutaj też dzieje się. Dzieje. Oj, i premierowo, i jeśli chodzi o pokazy specjalne, dlatego że jutro w czwartek, no tak, repertuar będzie miał ostatni raz taki kształt, ale mamy też cykl Helios na scenie. To na przykład w kinie Helios

0: w sukcesji, no i bardzo ciekawy koncert. Mamy jeszcze pokazy premierowe, jak mówię, mamy starszy repertuar, no a także kino na temat, są też kina studyjne. Zajrzę do przestrzeni filmowej za chwilę. Dziś też o niezwykle ważnej, no i pięknej w swym pomyśle realizacji pewnej aplikacji, by pomóc zwierzętom. Mamy w Łodzi ludzi, którzy tworzą dla nas niezwykłe historie. No i o takim pomyśle za chwileczkę, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Dziś też wielka impreza halloweenowa w manufakturze. No a teraz a propos manufaktury, wracam do formy wolnej. Forma wolna, czyli 21. edycja Fashion Week.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: No tak jak wspominałem, bardzo dużo atrakcji, bardzo różne pokazy czekają nas, powiedzmy, do tej godziny 16. Tutaj ta kolekcja Frequency. Później jeszcze Dominik Żyża, absolwent Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, ostatni zachód słońca. Natomiast słuchajcie, wieczór to też będzie okazja do tego, by spotkać się z polskimi projektantkami i projektantami. Na początek, no kolejne ważne nazwisko, 18:00 Jarosław Ewert. No tutaj mówimy twórca związany od lat z naszym miastem. I podczas pokazu Puls pokaże swoje kolekcje. Później także, no możemy tutaj pójść za organizatorami i powiedzieć jeden z najbardziej chyba wyczekiwanych momentów tego pokazu, czyli 20. projektant, którego kreacje noszą gwiazdy polskiej sceny muzycznej i filmowej, zaprezentuje wieczorową kolekcję inspirowaną estetyką femme fatale. Robert Czerwik i na wybiegu jedwabie, koronki, tafty, szyfony, wszystko pięknie wykonane, detale, ręczne zdobienia, konstrukcje dość wyraziste, co tutaj dużo mówić. Warto po prostu zobaczyć. Słuchajcie, na sam wieczór taki creme de la creme to Traces of Weakness, Maj Tumaniec. Na zakończenie 21. edycji Manufaktura Fashion Week młoda projektantka, no i młodość także inspiruje tutaj artystkę i myślę, że nas, konkretnie nawet księżniczkę na ziarnku grochu i ta baśń. Tak jest i to za sprawą tej opowieści powstała kolekcja poświęcona ludzkiej wrażliwości i relacji z własnym ciałem, jak czytam w zapowiedzi Fashion Week w manufakturze. Tutaj dostałem na Sienkiewicza taką notatkę z Manu i czytam, że tak, będą to ręcznie barwione koronki, tkaniny z drugiego obiegu i delikatne konstrukcje, które staną się punktem wyjścia do finałowego pokazu bielizny, w którym zaprezentują się również inne marki. No do tego wszystkiego będzie magicznie. To będzie wieczór pełen tańca, ale do tego wszystkiego, a propos dźwięków, muzyki, będzie także koncert przy świecach. O 12:30 już dla najmłodszych i dla tych nieco starszych i nawet dla dorosłych wspólna zabawa, bo pojawi się iluzjonista. O 13:30 pokaz fryzjerski, później jeszcze kolejne prezentacje, które też mają gdzieś tam wspomagać naszą stylówkę, słuchajcie. Natomiast na scenie pojawią się również słynne Milena i Ilona Krawczyńskie, czyli siostry Adę i Hadę, które o godzinie 14:30 wezmą udział w takich wspólnych dywagacjach, rozmowach o modzie. A wieczorem będą też prowadzącymi i wprowadzającymi w świat mody, by opowiedzieć o kolekcjach. Nie zabraknie także, jak wspomniałem, okazji do tego, by spotkać się z Egurola Dance Studio, bo piękne pokazy z kolei tańca, pewnie też w cudownych strojach, kostiumach, zaprezentują tancerki, tancerze. Będzie także rozmowa z panem Egustinem. No, jedną z głównych atrakcji, co też podkreślają organizatorzy tegorocznej edycji, będzie koncert Everlight Concerts, który rozpocznie się o 19:00. To będzie już po zmierzchu, po zmroku, no i występ, do którego idealnie pasuje słowo klimacik, że ho ho, czyli nawet ostatecznie nie jedno, słuchajcie. No bo to będzie wyjątkowa oprawa świetlna. Blask, blask świec. No wprowadzi to wszystko naszą łódzką publiczność w wieczorową odsłonę Fashion Weeka. Przez cały dzień zatem mnóstwo atrakcji, mnóstwo okazji do tego, by zaciekawić się modą, zainspirować. Przypomnę, już w sobotę 17 października 21. edycja Manufaktura Fashion Week. Wszystko rozpoczyna się od mody dziecięcej, od pokazów już w południe, zakończenie około godziny 21. No ale przedsmak tego wydarzenia już 16, bo będzie okazja do tego, by też spotkać się tutaj z rzemiosłem, rękodziełem, z podejściem autorskim do projektowania za sprawą twórców o nazwiskach, tak jak mówię, no już znanych, rozpoznawanych, od lat istniejących, funkcjonujących w świecie projektów i mody, czyli Dominika Rzyży i Roberta Czerwika. Przez cały weekend zatem mnóstwo atrakcji modowych, inspiracji, ciekawostek, pomysłów na stylizację. No myślę, że nie tylko jesienne ostatecznie, słuchajcie. Tegoroczny finał to także świat muzyki klasycznej, jak wspomniałem, no i instrumenty smyczkowe w towarzystwie tysiąca mieniących się świec. Słuchajcie, natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, pozostając jeszcze w tematyce manufaktury, Halloween. No to będą 2 tygodnie mrocznych atrakcji. Wszystko już spoglądam do kalendarza od 17, tak, też od 17, czyli od najbliższej soboty do 31, no wtedy to będzie taka kumulacja i kulminacja tych wszystkich wydarzeń halloweenowych. Będzie straszny cyrk i on właśnie już od 17 do 31, 22 metry wysokości, tam labirynt grozy. W środku na odwiedzających czekać będą mroczne scenografie, cmentarzysko, mumie, pająki, galeria upiornych obrazów i wiedźmy, no a także animatorzy, którzy zadbają o halloweenowy dreszcz emocji. Przed namiotem pojawią się też różne inne atrakcje, no wszystko po to, by właśnie było atrakcyjnie, by było ciekawie, by było z dreszczykiem, ale nie przerażająco, nie, no oczywiście to wszystko też zależy od nas samych, od naszej wyobraźni, w którą stronę gdzieś ona nas zaprowadzi, jak bardzo damy się zaskoczyć i tak dalej, i tak dalej. No ja pamiętam, że właśnie byliśmy kiedyś z synem na tego typu atrakcjach na rynku włókniarek łódzkich i pamiętam, że no też kolejne jakby historie, które tutaj się pojawiały, budziły zainteresowanie. O, ale fajne, o, ale straszne, o, ajajajajaj. Ale w pewnym momencie, jak tam zobaczył stwora, prawda, gotującego coś w jakimś takim wielkim, parującym kotle, to zrozumiałem, że jestem potrzebny, by dodać otuchy. No, różnie dzieci reagują oczywiście na te wszystkie historie, dlatego dobrze iść razem, wspólnie, oczywiście, że tak, jeżeli oczywiście jest taka ochota, jeżeli oczywiście macie ciekawość w tym kierunku. Jeżeli tak, no to mówię, będzie okazja. Straszny cyrk zaprasza już od 17 października. Słuchajcie, natomiast będzie też Dom Strachu, czyli propozycja dla miłośniczek i miłośników naprawdę mocnych halloweenowych wrażeń. No a o 17, 31 października, w sobotę, z Pasażu Schillera już po raz trzeci wyruszy halloweenowa parada. Na czele tego pochodu stanie postać Jokera, będą tancerze, szczudlarze, muzyka, dekoracje, specjalnie przygotowane halloweenowe pojazdy i taka parada halloweenowa przejdzie ulicą Piotrkowską do Placu Wolności, następnie dotrą na rynek manufaktury. Na Placu Wolności zaplanowano też przystanek pod hasłem Cukierek albo Psikus. Będzie tutaj mnóstwo słodyczy, specjalne takie, powiedzmy sobie, cukierasy. Jak ktoś go znajdzie, tego cukierasa, powiem wprost, trzeba szukać oczu. To będzie tam jakaś nagroda od organizatora. Słuchajcie, no trzeba się przebrać, oczywiście, że tak, wtopić w tłum, wtedy można urządzić sobie taką, no, fajną paradę, fajną przygodę w stylu, powiedzmy sobie, teledysku Thriller Michaela Jacksona. Myślę, że tego utworu też nie zabraknie. To taka kultowa historia, która gdzieś towarzyszy mojej wyobraźni i została we mnie od czasów dzieciństwa, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ten teledysk w moim czarno-białym telewizorze, będąc małym Bartoszkiem. No to robiło wrażenie, robi po dziś dzień, przecież to Michael Jackson. To absolutnie moja ukochana postać świata muzyki, ale nie o tym teraz, nie o tym, słuchajcie, bo wracam do halloweenowej parady łódzkiej. Tutaj przebrania są wręcz wymagane, więc można tam zombiaka, wiedźmy, czarownicę, wilkołaka, kościotrupa na siebie założyć i już, i pójść się bawić. Słuchajcie, ja jeszcze powiem, że tutaj ten wielki finał to 18.30 i wtedy tak naprawdę zabawa dopiero się rozpocznie, jak obiecują organizatorzy na rynku włókniarek łódzkich. Uczestniczki i uczestnicy wspólnie wykonają halloweenowy taniec. Jego układ będzie można wcześniej oczywiście poznać, nauczyć się, bo jest taka rolka w internetach przygotowana przez organizatorów. Impreza halloweenowa, tak, nazywa się Wielka Halloweenowa Impreza, czyli muzyka i taniec, straszny cyrk, zamek strachów i halloweenowy jarmark. To wszystko aż do północy.
1: Nie możesz tego przegapić.
0: Ważna sprawa, bo powstała wyjątkowa aplikacja. To jest aplikacja do organizacji pracy schroniska dla zwierząt. Organizuje pracę całego schroniska dla zwierząt, a w przyszłości ma ułatwić też proces adopcyjny. Wyobraźcie sobie, tutaj znów będziemy mówić o naszych łódzkich naukowczyniach i naukowcach, bo generalnie gdzieś tam, powiedzmy sobie, w tym świecie mediów, jak powstaje jakiś wynalazek, to najczęściej słyszymy taką zapowiedź, że amerykańscy naukowcy wymyślili, prawda, stworzyli. Jak ustalili amerykańscy naukowcy? No, w Łodzi to jest co najmniej zrównoważone, a myślę, że nawet z przewagą tutaj naukowczyń i naukowców z naszego miasta, to łódzcy naukowcy, łódzkie naukowczynie. Tu akurat absolwenci Politechniki Łódzkiej stworzyli aplikację, która działa już w schronisku dla zwierząt w Łodzi. W przyszłości może być też wykorzystana w innych takich placówkach w kraju, więc znów Łódź inspiruje. No to posłuchajmy, słuchajcie o to, co mówi współautor aplikacji Piotr Tomalak.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: Piotr Tomalak, ze mną jest Rafał Woźniak.
3: Jesteśmy absolwentami Politechniki Łódzkiej, właśnie współautorami razem z jeszcze dwoma kolegami systemu Smart Shelter.
2: Nie jest to aplikacja ograniczona tylko dla pracowników. Właśnie w ten sposób pomagamy troszeczkę przenieść to, co wygrobili wcześniej pracownicy, na co marnowali masę czasu, na przepisywanie z kilku miejsc tak naprawdę ewidencji, a teraz wolontariusze mają aplikację w swoim telefonie i sami zaczynają spacery poprzez po prostu prosty skan kodu, który jest na kolcu pieska, i po powrocie z spaceru również skanują i stała ewidencja jakby jest prowadzona troszkę przez aplikację. Dzięki temu pracownicy już przy przypadku kontroli z Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej nie muszą marnować czasu na przeszukiwanie dokumentów i zlepanie raportu. W naszym systemie zrobią to w moment, tak naprawdę jednym kliknięciem, i wszystko jest gotowe dla inspekcji. Aplikacja dzieli się tak naprawdę na aplikację mobilną i panel administracyjny, który jest na komputerze. Do panelu wgląd mają tylko pracownicy, natomiast w aplikacji mają wgląd i wolontariusze, i pracownicy. Wolontariusze widzą tam pieski w formie kolejki. Apka sama podpowiada te psiaki, które wychodzą najrzadziej, tak żeby ułatwić też w schronisku rozprowadzanie równomiernie tych spacerów. W panelu jest wgląd do tego, kto jest teraz właśnie na spacerze, z kim. Pracownicy wiedzą, co się dzieje tak naprawdę, kto jest na terenie schroniska. Mają wgląd do całej ewidencji zwierząt i to samo mają też w telefonie w trochę prostszej formie, czyli nie trzeba być w biurze, tylko zawsze można też coś w terenie przy kolcu sprawdzić na telefonie i jest to tak mobilne rozwiązanie.
3: W zeszłym roku wpadliśmy na pomysł zbudowania aplikacji wspierającej adopcję dla zwierząt. Postanowiliśmy, że porozmawiamy o naszej wizji z kilkunastoma schroniskami i fundacjami, głównie z województwa łódzkiego. No i wtedy, kiedy trafiliśmy właśnie tutaj do schroniska dla zwierząt w Łodzi, zidentyfikowaliśmy razem z panem dyrektorem jeszcze pilniejszą potrzebę i okazało się, że właśnie ta cyfrowa ewidencja spacerów jest tutaj taką bolączką, tak, czymś procesem, który możemy usprawnić, i wtedy właśnie pojawił się pomysł, że jednak skupimy się na tym, no tak, aby rozwiązać właśnie tutaj bieżące problemy.
0: Super, wrócimy do tematu.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: O tym, jak działa aplikacja, jak pomaga organizować pracę w schronisku, a także spacery dla zwierząt, o tym, jakie jeszcze ma zalety, porozmawiamy za chwilkę w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Ja przypomnę, że trwa nasze dzisiejsze środowe jeszcze spotkanie. No mówię jeszcze dlatego, że tej środy za długo nam nie zostało i później to już czwartek. Czwartek to już prawie weekend. No a na pewno czwartkowy wieczór w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM to już będą zapowiedzi premier weekendowych w łódzkich kinach. Co jeszcze w kinie? Co na srebrnych ekranach? O tym za chwilkę w Co jest grane w Łodzi, a w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Słuchajcie, dziś też w Co jest grane w Łodzi opowiem o bardzo ciekawym wydarzeniu, które mam nadzieję także przypadnie wam do gustu. Mowa tutaj o ostatecznie niejednym działaniu w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Zostańcie z nami.
1: Kina.
0: Zostańcie, tym bardziej, że oto jakie informacje. Słuchajcie, super koncert. On generalnie sam w sobie będzie piękny. Muzycznie, artystycznie, wizualnie, ale on też przeniesie nas swoim klimatem do czasu wakacji, słońca, lata i tego wszystkiego, co się wiąże w ogóle z lipcem. No, André Rieu z Maastricht. Tak, w lipcu tego roku maestro i jego świetnie znana orkiestra Johanna Straussa wystąpili. No to był słynny koncert, miasteczko cudowne, średniowieczne i król walca i jego artystki i artyści, między innymi Maja Jasińska. No i mamy okazję, by usłyszeć cudowne opowieści ze słynnych musicali My Fair Lady, Nędznicy, no ale także tutaj będziemy mieli takie dźwięki filmowe, czyli między innymi Ennio Morricone z filmu Misja i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, show Niech żyje Maastricht, lipiec, cudowny jubileusz, bo to chyba nawet dwudziestolecie ich no, działań artystycznych, to wszystko wraca. Wraca już jutro o 17 do kina Helios w Sukcesji, by no, przeżyć ten koncert, który trwa 180 minut w pięknych okolicznościach przyrody, bo na wielkim srebrnym ekranie, no i przy pięknym brzmieniu, bo przecież dźwięk kinowy wiadomo. No to jakby coś, to proszę bardzo, André Rieu, Niech żyje Maastricht, w Helios na scenie jutro 15 października o 17. To może być wydarzenie rodzinne jako wyprawa do kina, bo to jest koncert, który może obejrzeć już dziecko powyżej lat 10. Taka jest tutaj klasyfikacja wiekowa. Sprawdzałem to na stronie kina Helios w Łodzi. Natomiast słuchajcie, tutaj też oczywiście mamy pokazy premierowe, zatem niejedną okazję do tego, by oglądać jeszcze nowości w kinie, jeśli się jeszcze nie naoglądaliśmy na przykład w trakcie weekendu. No to proszę bardzo, w tygodniu też można Digger, to Tom Cruise, film od lat 13, 129 minut, komedia, przygodówka, kino akcji, premierowe pokazy 12.10, jutro w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, potem jeszcze 14.30, 18.15 i 21.10. Jest Prime Time, to 13.10, 19 i ostatni seans w salach Dream to 21.30. Mamy The Social Reckoning w sieci Konsekwencji, 11.40, 17.20 i 20, dramat biograficzny. No i jeszcze Vincent, Legenda Oceanu, animacja, kino familijne, przygodowe, także piękne wizualnie. No i też mamy to pokazy jeszcze, mamy tu pokazy premierowe, 12.45 i 16.30. Starszy repertuar, no i absolutnie niezagrożony tytuł wypadnięciem z repertuaru, czyli lalka, no 12.30, 15, sale Dream, potem 16, 17.30, 18.30 też w salach Dream i jeszcze 19.30 i 21. Później Resident Evil, 10, 19, 15 to w salach Dream, ostatni seans nawet o 21.20, no ale tutaj też zwrócę uwagę, że o 19.15 to w salach Dream i jeszcze z dźwiękiem przestrzennym w jakości Dolby Atmos, gdybyście ten horror chcieli zobaczyć właśnie w takiej wersji z dźwiękiem przestrzennym, no zawsze jest przestrzenny w kinie, kinowy, no ale tutaj dodatkowo jeszcze to Dolby Atmos, może nawet szczególnie w tego typu filmach robi robotę. Verity, coraz większy mrok, już na jednym tylko seansie, 20.10. Na trzech, W sercu dziczy. Na dwóch, Zapomniana wyspa. Na jednym, Luna i rozgadana świnka. To o 15.00, Teddy i magiczna lampa, też na jednym, o 15.40. Na jednym pokazie Spider-Man, całkiem nowy dzień, o 15.50. Film jest w wersji zdubbingowanej tutaj, na tym pokazie. Z napisami od lat 13, thriller, dramat przygodowy, Nie patrz w dół 2. No i tak jak wspomniałem, jutro także kino na temat. Tutaj dla łódzkiej publiczności kino Helios w Sukcesji daje dwa tytuły, dwa bardzo dobre tytuły. Z jednej strony to Skrzat, Nowy Początek, kino dedykowane widowni od lat 7, 119 minut o 9.30. No a z drugiej dramat, romans, klasyka literatury we wersji filmowej, lalka. Od lat 13, 182 minuty o godzinie 9, 10 i 11. To w kinie Helios w Sukcesji. Ja do kin jeszcze wrócę, no bo oczywiście zajrzę do kin studyjnych. Natomiast teraz wracam do aplikacji, która przyda się w adopcjach, w świadomych adopcjach. Teraz organizuje pracę całego schroniska dla zwierząt w Łodzi. Myślę, że to jest coś, co naprawdę ułatwia i wspomaga. absolwenci Łódzkiej Politechniki najpierw chcieli stworzyć, jak słyszymy, taką aplikację ułatwiającą adopcję zwierząt, ale kiedy zwrócili się z tym pomysłem do Łódzkiego Schroniska, do dyrekcji, usłyszeli, że pilniejsze jest stworzenie takiego elektronicznego rejestru. Chodzi o to, by zapisywać, rejestrować, kontrolować spacery ze zwierzętami. Jak słyszymy, one wręcz ustawiają się w kolejce do wyjścia. Na te spacery wychodzi prawie setka wolontariuszek i wolontariuszy. No a to wszystko też wymaga dobrej organizacji. Słuchajcie, gromadzone w aplikacji dane już teraz usprawniają proces adopcyjny, co także jest niezwykle istotne i o czym za chwileczkę opowie także Albert Kurkowski, dyrektor schroniska. Słuchajcie, aktualnie w schronisku mamy około 100 kotów i niemal 120 psów. No to wróćmy do rozmowy z twórcami tej aplikacji.
1: Co jest grane w Łodzi?
3: Obecnie system Smart Shelter to już cały system zarządzania schroniskiem dla zwierząt, razem z ewidencją adopcji, ewidencją zwierząt, ewidencją zabiegów, leczeń, szczepień, adopcji i kontroli poadopcyjnych. Także jest to już w pełni kompleksowe rozwiązanie. Co warto, myślę, też wspomnieć, jest to rozwiązanie, które zostało nagrodzone m.in. tutaj właśnie w organizowanym przez Uniwersytet Łódzki konkursie Exot Startup, gdzie zostaliśmy wyróżnieni 3 nagrodami, w tym tą jedną z ważniejszych za największy potencjał biznesowy, oraz byliśmy też uczestnikami programu mentoringowego Unicorn Hub Innovation Lab, więc mieliśmy też nasze rozwiązanie, okazję prezentować w Warszawie na tak zwanym Demo Day.
0: No i to jest nagradzany już świetnie działający łódzki pomysł. Podkreślamy to oczywiście z dumą i radością, tym bardziej, że no, z tego co wiem, twórcy chcą się podzielić swoim pomysłem i jego działaniem z innymi miastami, by usprawnić pracę schronisk, a także proces adopcyjny. No to słuchajcie, to jest rzeczywiście kolejny przykład, jak łódzkie działania łódzkich naukowców inspirują inne miasta.
2: Dzisiaj już tak naprawdę poczyniliśmy pewne kroki. Prowadzimy rozmowy ze schroniskami z innych województw na temat wdrożenia naszego systemu i no, nie planujemy się zatrzymywać, tylko chcemy dalej docierać do jak najwięcej schronisk, żeby pomagać nie tylko w Łodzi, tylko też właśnie w całej Polsce.
0: No przede wszystkim jest to aplikacja dla łódzkiego schroniska i tutaj świetnie funkcjonuje, natomiast no słuchajcie, no wszyscy korzystamy z aplikacji, albo znakomita większość z nas, z bardzo różnych aplikacji na smartfonie. Ta może pomóc w dotarciu do informacji ułatwiających nam adopcję, podjęcie decyzji, rozpoznanie przestrzeni, schroniska, a także konkretnego psa lub kota.
4: Już w tej chwili panowie zrobili możliwość dodawania przez wolontariuszy i przez pracowników na bieżąco zdjęć ze spacerów, informacji, które wolontariusz pozyskuje, że piesek na przykład utyka, czy miał rozwolnienie, i to wszystkie informacje automatycznie są wprowadzane do systemu i dają możliwość sprawdzenia przez dział weterynaryjny, dział adopcyjny, przez pracowników schroniska, jak to zwierzę się zachowuje, jak to zwierzę się czuje, przez co automatycznie zwiększa się możliwość znalezienia domu dla takiego zwierzaka. W przyszłości oczywiście bardzo chętnie, to jest świetny pomysł, pomyślimy nad tym, żeby ten program był dostępny szerzej, nie tylko dla pracowników i wolontariuszy, ale także dla osób, które chętniej adoptowałyby i łatwiej adoptowałyby zwierzaka.
2: No tak, to jest nawet to, o czym Rafał wspominał, że wychodziliśmy trochę od tego pomysłu wspierania adopcji, ale właśnie później trochę to się zmieniło po rozmowach i doszliśmy do wniosku, że ten pomysł jest dobry, tylko trzeba do niego podejść inaczej. Potrzebne są nam informacje o zwierzętach i dlatego zaczęliśmy robić system. Zaczynamy od tego, zbieramy już właśnie teraz, tak jak pan dyrektor wspomniał, informacje o zachowaniu piesków, wolontariusze to uzupełniają, wpisują notatki po spacerach. Już teraz zbieramy te informacje, żeby właśnie w przyszłości uruchomić platformę adopcyjną, w której będzie można przeglądać zwierzaki z tak naprawdę wszystkich schronisk, tam gdzie będzie działał nasz system. A te informacje po spacerach będą dawały dodatkowe informacje o zachowaniu psów i pomogą ludziom znajdywać te zwierzaki, które faktycznie do nich pasują.
0: To posłuchajmy, co o tym projekcie mówi jeszcze dr Anna Wierzbicka, to jest dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.
5: Dzień dobry. Jest mi niezwykle miło powiedzieć, że nasze schronisko jest, wydaje mi się, jedynym na świecie teraz schroniskiem, które ma taką sprytną aplikację, która pozwala dopasować jakby potrzeby psów znajdujących się pod opieką schroniska do wolontariuszy, a także zidentyfikować to, jakie potrzeby dotyczą tych psów. Mam nadzieję, że to będzie inspiracją dla innych schronisk w całej Polsce, a być może nawet w Europie, ponieważ naprawdę jest to rozwiązanie smart i dla mnie niezwykle ważne jest to, że studenci, którzy włączyli się z nami w tworzenie tego i pilotażowe przygotowanie takiego startupu, zajęli się czymś takim, co jest faktycznie bardziej, co ma bardziej wymiar społeczny, aniżeli tylko taki, jak obecnie często startupy idą bardziej finansowe, innowacyjne, AI-owe, a to jest faktycznie taki startup na miarę człowieka, na miarę psiaka i na miarę naprawdę tych takich podstawowych potrzeb, o których czasami niestety w tym pędzie się zapomina, więc tutaj ogromne ukłony do chłopaków za to, że w tę stronę poszli z takim fajnym rozwiązaniem.
0: A jak dodaje dyrektor schroniska Albert Kurkowski?
4: W schronisku sprawdza się to doskonale, ponieważ faktycznie mamy możliwość rejestracji wszystkich spacerów naszych psiaków. Wszystkie spacery są w tej chwili rejestrowane automatycznie. Każdy wolontariusz i pracownik, który wychodzi z psem, może zeskanować kod QR, który jest na końcu i wiemy doskonale, kto z jakim psem wychodzi, jaki psiak się wyspacerował. I panowie absolwenci Politechniki Łódzkiej, panowie inżynierowie, tę aplikację z nami stworzyli. Myśmy podali tylko tematy, hasła, na czym nam zależy, a oni faktycznie ulepili z tego coś, co jest no, godne zazdrości przez inne schroniska. Mam nadzieję, że ten program rozbuduje się jeszcze tak bardzo, że będzie mógł obsługiwać całe schronisko. W tej chwili mamy około setki kotów, bardzo dużo kotów, ale liczba psów spadła poniżej 120.
0: No proszę bardzo, to efekt świadomych, odpowiedzialnych adopcji, no a do tego wszystkiego pojawia się druga strona medalu, czyli ci, którzy porzucają psy, którzy oddają je albo pozbywają się ich kotów, psów w okresie, no właśnie, tu znów wraca ten czas wakacji, kiedy tych porzuceń jest niestety bardzo dużo.
4: W ciągu roku na wakacje znacznie przybywa zwierząt, szczególnie kotów tam przybyło. Mieliśmy w kwietniu 37 kotów, a ponad 110 we wrześniu. Natomiast jeśli chodzi o psiaki, przybyło ich na wakacje. Dużo zwierząt było wyrzuconych po prostu, które trafiły do nas. A teraz powoli te adopcje znowu ruszają i coraz więcej zwierząt właścicielskich jest odbieranych dzięki chipowaniu.
0: O właśnie, kolejny bardzo ważny temat, ważne zagadnienie, czyli chipowanie psów, ale także z tym związana jest ta cała historia ucieczek w różnych okolicznościach. Czasami pies przeskakuje przez płot, bo ma potrzebę zażyć wolności, albo chciałby przebiec 5 kilometrów w znanym sobie kierunku, albo zobaczył bażanta i tak dalej, i tak dalej. Ale, no właśnie, tutaj też a propos tych wydarzeń takich cyklicznych w roku, są to ucieczki związane z przerażeniem, jakie towarzyszy zwierzętom w trakcie wystrzałów sylwestrowo-noworocznych. Na pewno do tego tematu jeszcze wrócę w grudniu, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM. Póki co słyszymy, no, mnóstwo osób decyduje się adoptować zwierzę, przyjąć je pod dach, stworzyć taką wspólnotę, no i mieć nowego członka rodziny. Na pewno przyjaciela. A teraz sięgam już po kolejne informacje.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: To jest Radio Złote Przeboje 101.3 FM. To jest program Co jest grane w Łodzi. Tu jeszcze między innymi zajrzę do Teatru Muzycznego. No tak, przy północnej nie tylko szykuje się bardzo ciekawe spotkanie z poezją, to Krakowski Salon Poezji w Łodzi, ale także będziemy mieli galę jubileuszową już w najbliższą sobotę. To także weekend w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a teraz jeszcze wracam do kin.
1: Już jutro.
0: Kolejne wspaniałe tytuły, jeszcze pokazy premierowe i jeszcze sporo tych tytułów starszych, które wypadną pewnie w weekend. No, nie wszystkie, ale jakiś wypadnie, żeby zrobić miejsce dla nowości, dla premier. O premierach, o nowościach jutro, a dzisiaj jeszcze o tym, co w Czarnim. Bo tutaj z kolei mamy salę studyjną, gdzie lalka rządzi ten dramat obyczajowy na trzech pokazach jutro. Jutro też sala kameralna, tutaj gorzkie święta, Pedro Almodovara, komediodramat z Hiszpanii, także polska mistyczka, No i Brad Pitt w filmie W sercu dziczy to dramat przygodowy, amerykańska produkcja z 2026 roku, hot hit Charlie'ego. W sali klubowej Płcio kocha zwierzaki, to nie tylko studencki czwartek, ale także Charlie dla dzieci, jutro o 13.30. Natomiast mamy również Requiem dla snu, no Requiem for a Dream to świetny film, świetna muzyka, świetne aktorstwo. To o 20.15 wielki powrót dramatu amerykańskiego z 2000 roku. Ponadto dwa razy jutro w samej tylko sali klubowej Kura. Komediodramat Niemcy, Grecja, Węgry. Kura w oryginale Kota. Opowieść o pełnej werwy, pomysłowości i odwagi kurze. Ona ucieka z fermy, no i znajduje schronienie przy wiejskiej tawernie. A tam czeka na nią nie tylko taki folwark zwierzęcy, hierarchia, ale także smak miłości. No słuchajcie, to też walka o jaja, o własne jaja, w sensie o ochronę swoich jaj. No dobrze, jakkolwiek już powiedziałem, że o jaja tutaj chodzi, choć to nie jest film pełen jaj w ujęciu takim, powiedzmy sobie, kolokwialnym, potocznym, mówiąc, że to żarty, śmychy, chichy. Nie, nie, słuchajcie, piękna opowieść, poruszająca, przejmująca, no a do tego wszystkiego cudowna wizualnie. Naprawdę świetna opowieść, która z jednej strony tak może bawić, oczywiście, że tak, ale gdyby tak przeanalizować ją głębiej, jest opowieścią niezwykle poruszającą. Zresztą tutaj to węgierskie kino, bo węgierski reżyser łączy różne gatunki, co daje naprawdę niezwykły efekt. Kura jutro między innymi w sali klubowej. Tu też Renoir, to jest dramat francusko-japoński, takie kino no wręcz kontemplacyjne momentami. Na pewno piękne wizualnie, znów bardzo symboliczne. No i taki temat związany z telepatią, z hipnozą, ze światem wewnętrznym. Jeżeli macie ochotę zobaczyć właśnie taką tematykę na ekranie, to tak jak mówię, ten film, który przecież niedawno miał swoją premierę w sali klubowej. W sali Arte studencki czwartek, między innymi Drugie życie. Ten film już dość długo w repertuarze, bo to dobry film jest, o 14.15. Jutro też Vincent, Legenda oceanu, przepiękny polski dokument Bez końca, a także nasz polski kandydat do Oscara, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Jest film Powiedz mi, co czujesz, Ma to sens, a także Hotspot, który za chwilę będzie prezentowany, plus dodatkowe atrakcje, spotkania na Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. No, dzisiaj rozpoczął się Łódzki Festiwal Filmowy. Mówiłem o tym, że na dobry początek festiwal, który daje nam możliwość, by oglądać nie tylko kino dokumentalne, ale także m.in. reportaże dźwiękowe. No i to wszystko za sprawą Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. No a właśnie Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu i Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja tworzą Łódzki Festiwal Filmowy. To tak dla przypomnienia. Natomiast no, będzie okazja, by na kamerze zobaczyć Hotspot w Charlim jutro o 25. W sali widzów Lalka, a w sali zielonej Tony, Obcy i Róża. Dramat historyczny, Austria-Niemcy, 20.10, warto. W sali czerwony dywan, kolejne tytuły, które warto, czyli Digger, komediodramat amerykański, Primetime, dramat kryminał amerykański i amerykańskie kino biograficzne. To także przecież dramat The Social Reckoning w sieci konsekwencji. Tak to wszystko będzie wyglądało jutro w Charlim. Słuchajcie, jeszcze raz przypomnę, jutro po 21, w co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101.3 FM, będę mówił już o premierach zbliżającego się weekendu, a teraz przenoszę się do Teatru Muzycznego.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Oj, to wyjątkowe i ciekawe wydarzenie, słuchajcie, czyli gala jubileuszowa. W najbliższą sobotę cudowne wydarzenie, wieczór, na który teatr pracował już od 80 lat tak naprawdę, czyli spektakle zagrane tysiące razy, kreacje, no pewnie, że niezapomniane, to dla kilku pokoleń artystek i artystów, no i przede wszystkim wzruszenia, uśmiech, łzy, no i wywaty, czyli emocje wiernych widzów i widzek, czyli widowni teatru działającego przy Północnej. Wszystko to wybrzmi podczas gali jubileuszowej i znów premiera! Już w tę sobotę i w niedzielę. Reżyser koncertu Antoniusz Diecius zapowiada inscenizacyjny rozmach. Nowoczesne ujęcie klasyków operetki i musicalowe hity w scenografii rozświetlonej szyldami w broadwayowskim stylu. No słuchajcie, ja mówiłem o tym jubileuszu tak naprawdę na początku roku wręcz kalendarzowego, prawda? To też na antenie Radia Złote Przeboje 101 i 3 FM, co jest grane w Łodzi, Anna Korzon-Wnukowska z Teatru Muzycznego w Łodzi o wszystkim nam opowiadała. Natomiast słuchajcie, mamy też galę, która została przesunięta właśnie na tak zwane po wakacjach, czyli na rozpoczęcie sezonu teatralnego 2026-2027. No i ten program, który pełen jest spotkań, wspomnień, wystaw, koncertów, wędrówek, drzwi otwartych, możliwości by zaglądania za kulis, także związany jest z galą. Z galą, no, wieńcząca obchody to gala jubileuszowa. Jego twórcy przypomną erę pierwszych musicali, ale też zaprezentują współczesne musicalowe przeboje. Zresztą, jak podkreśla Marcin Zawada, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, przygotowując spektakularne widowisko, z szacunkiem podchodzimy do tradycji, ale też czerpiemy z nowej energii, bowiem jubileusz jest dla nas nie tylko okazją do podsumowania dorobku, ale i punktem wyjścia do rozważań na temat miejsca Teatru Muzycznego we współczesnym życiu kulturalnym miasta. Program, który przygotowano na sobotę, no to jest niesamowita podróż w czasie. To są utwory, które my znamy, które my nucimy po wyjściu ze spektaklu, które no, kształtowały też w pewien sposób gust łódzkiej publiczności, budowały legendę teatru, jaki znamy dzisiaj. Od Offenbacha, podkreślają organizatorzy, po monumentalne hymny musicalowe. Od solowych przebojów po broadwayowski rozmach wielkich finałów. Wszystkie utwory, które będziemy mieli okazję tutaj usłyszeć, a które znamy, pamiętamy, zostały przygotowane no, zupełnie na nowo, bo na pewno w nowych aranżacjach. Jak czytam o szerokie brzmienie, zadba blisko 50-osobowa orkiestra, tym razem występująca w świetle reflektorów, a nie tam skryta, prawda, w orkiestronie. Wszystko pod batutą dwojga dyrygentów, Jakuba Lubowicza i Elżbiety Tomali-Nocuń. Myślę, że to też takie nazwiska, postaci świetnie znane w przestrzeni łódzkiej kultury. Zresztą pani Elżbieta Tomala-Nocuń sprawuje również kierownictwo muzyczne nad koncertem. A jak podkreśla reżyser tego wydarzenia, tej wielkiej i cudownej gali, reżyser koncertu, w ostatnich latach scena przy Północnej stała się dla miłośników musicalu obowiązkowym przystankiem na mapie. Z tym większą radością i ekscytacją przyjąłem zaproszenie do wyreżyserowania tego wyjątkowego wydarzenia, mówi Antoniusz Diecius i dodaje: i znów premiera to pierwsze słowa Kiss Me Kate, dzieła Cola Pottera, które w 1958 roku zainaugurowało obecność musicalu w repertuarze teatru. I tym samym openingiem przywitamy naszych widzów, zapraszając ich na trzygodzinne widowisko, na które złożą się hity tego gatunku. Złożymy także głęboki ukłon operetce, która stała się fundamentem 8 dekad historii łódzkiej sceny, wyjaśnia. W programie jubileuszowego koncertu znalazły się fragmenty, tu wynotowałem sobie za organizatorami, z Wesołej Wdówki, Zemsty Nietoperza i Orfeusza w piekle, a także porywające utwory z takich tytułów jak Anything Goes, Skrzypek na dachu, Les Misérables, Miss Saigon, Jesus Christ Superstar, Mamma Mia, Człowiek z La Manche czy Pretty Woman. Do udziału w koncercie także zaproszono wyjątkowe postaci, gości, no to nie tylko solistki, soliści, zespół wokalny i tancerze Teatru Muzycznego w Łodzi, ale także no ci i te, których mogliśmy oglądać, jak to się mówi, na przestrzeni działalności teatru. Ci, którzy jak niezapomniany Tewie, no Zbigniew Macias, kreowali legendę łódzkiego teatru przez dekady, i ci, którzy jak Joanna Gorzała debiutowali na jego deskach całkiem niedawno. Koncert galowy zostanie zaprezentowany w sobotę i w niedzielę, ale to wieczór jego premiery będzie szczególny dla społeczności Teatru Muzycznego w Łodzi, bo jak podkreślają organizatorzy, tego dnia wyróżnieni zostaną pracownicy, którzy przez lata budowali to miejsce, a widzowie? No, dla nas też jest to bardzo ważny moment, by pogratulować, by wręcz wznieść toast i głosić życzenia dalszej znakomitej obecności w przestrzeni łódzkiej kultury. Tak jest, to toast za przeszłość, ale i przyszłość łódzkiej sceny muzycznej. Także słuchajcie, widowisko przygotowane z rozmachem. No ale w niedzielę też, to o czym już wam opowiadałem, ale o czym przypomnę, bo jest to no, całkiem młode jeszcze wydarzenie artystyczne, ale już mocno ugruntowane tutaj w Łodzi, czyli Krakowski Salon Poezji w naszym mieście. No i strofy Iwaszkiewicza na początek po wakacyjnej przerwie. W niedzielę 18 w południe. Pierwsze w tym sezonie kulturalnym spotkanie z popularnego w Łodzi. No i nie tylko, bo przecież i w Krakowie cyklu, ale mówimy o łódzkiej odsłonie, czyli Ciemne ścieżki. To wszystko w całości będzie poświęcone twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Będą poetyckie obrazy, no, zachwytu nad naturą, ale także i cyklu życia, przemijania. Tutaj piękne głosy, Emilia Klimczak, Piotr Janusz i Bronisław Maj, do tego wszystkiego Danuta Antoszewska przy fortepianie. No i jeszcze raz podkreślam, pierwsze w tym sezonie wyjątkowe spotkanie, które tak zapowiada Emilia Klimczak, solistka Teatru Muzycznego w Łodzi, pełniąca podczas tego wydarzenia no taką zaszczytną i ważną funkcję gospodyni, no i też jednej z interpretatorek wierszy. Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza to poezja niezwykle zmysłowa, utkana z melancholijnych barw i głębokich refleksji, która daje nam przestrzeń do wytchnienia od codziennego pośpiechu. Bardzo się cieszę, że po letniej przerwie znów otwieramy drzwi naszego salonu, zapraszając widzów do wspólnej wędrówki pięknymi, poetyckimi ścieżkami. Słuchajcie, tak, Emilia Klimczak, no i tutaj kolejna postać, Bronisław Maj, także myślę świetnie znany w tym cyklu zapoczątkowanym przez Annę Dymną ponad dwie dekady temu w Krakowie, no ale to jest projekt przywieziony, zaszczepiony tutaj, no i jak widzimy, dobrze się przyjął na gruncie łódzkim, no ale powiedziałem, że także Piotr Janusz, tak, to jest gościnny występ. Proszę oklaskiwać, ciepło przyjąć. No chyba nie muszę tego mówić, słuchajcie. Gość specjalny, urodzony w 1995 roku, aktor wszechstronny, bo i musicalowy, i teatralny, i telewizyjny, i filmowy. Będzie w Łodzi, w Teatrze Muzycznym w samo południe 18 października. Słuchajcie, no to teraz, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje z T1 i 3 FM, już na zakończenie sprawdźmy, co 16 i 17 października w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: Muzea w Łodzi.
0: Bardzo pięknie nam tutaj wszystko się zapowiada, jeżeli chodzi o piątek, bo to dodatkowo pośród wielu wydarzeń, wystaw i działań muzeum, także oprowadzanie po wystawie na krawędzi chaosu. 16 w piątek o 16 oprowadzanie, które poprowadzi w języku prostym Kasia Mądrzycka-Adamczyk. Na miejscu będzie obecny też tłumacz języka migowego, polski język migowy, a na ekspozycji prezentowane są prace artystek i artystów funkcjonujących pomiędzy krajami, językami i tożsamościami. Ostatnio, w co jest grane w Łodzi, opowiadałem wam o tej ważnej i ciekawej wystawie. Dziś wskazuję na piątek jako na możliwość, by uporządkować sobie pewną wiedzę zdobytą albo nabyć ją tutaj w dobrych okolicznościach, słuchajcie, bo w spotkaniu ze specjalistami. Wideo, instalacje, rzeźby, tkaniny to jest taka wielogłosowa, wielopłaszczyznowa i wielowątkowa opowieść o migracji, przemocy, o nowych narracjach i przyszłości, a w sobotę o 16 jak tworzyć szafę kapsułową? Jakość, uniwersalne kroje i detale, które podkreślają osobowość, to będzie spotkanie z Karoliną Tomaszewicz, redaktorką mody. A nasze spotkanie jutro. Za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W cieniu sufitów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.